W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Tego niedzielnego poranka, kiedy wstaję, moje myśli i duchowy wzrok kieruję w Twoją stronę, Boże mój i Panie. Wiem, że Ty zawsze jesteś pierwszy w swojej miłującej obecności, bo Ty pokochałeś mnie pierwszy. Proszę dziś o dar zaufania dla Twojej opatrzności, abym nie wątpił w to, że Ty chcesz zawsze dla mnie dobra. Spraw, abym nie zapomniał, że Ty zawsze jesteś obecny i pierwszy i zapraszasz mnie, abym do Ciebie przychodził.

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Przyjdźcie do mnie wszyscy. Te słowa niosą nadzieję, są spełnieniem naszych pragnień. Ale często człowiek, zamiast pobiec do Pana, zatrzymuje się w pół kroku. Człowiek, choćby chciał doświadczyć ukojenia, to niestety często chce je sobie zapewnić na własną rękę. W dzisiejszym świecie tak często odrzucamy Boga. Chcemy Go zastąpić, ale Boga nie można nikim ani niczym zastąpić. Nie można zastąpić Boga nauką, bo ta, choć bardzo dużo nam pomaga, to jednak czasami może służyć również złej sprawie. Nie można Go zastąpić sztuką, bo sztuka bez tajemnic staje się pusta, martwa i nieprawdziwa. Miejsce po Panu Bogu zawsze zostaje puste. Dlatego Jezus daje nam to piękne zaproszenie: przyjdźcie. Przyjdźcie, bo tylko wtedy wasze życie będzie pełne. Przyjdźcie, a znajdziecie ukojenie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
2: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
1: oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Uczta dla fanów prażynek.
1: Przysnacki, zawsze przy meczu.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
2: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
3: Dzień dobry, wakacje, lipiec, pierwsza lipcowa niedziela się zaczęła. Folkowa lista przebojów jest wakacyjna, wędrująca, nie ma głosowania, jest mnóstwo grania i my z naszym graniem przeniesiemy się w pewien region, który łączy Polskę i Słowację. Mianowicie jedziemy sobie w Pieniny i posłuchamy trochę flisackiego grania i po polsku, i po słowacku, bo ono jest też tym elementem, które łączy. No, ale teraz najpierw będzie ludowa muzyka Flisok. To jest taka sympatyczna płyta też nagrana przez Słowaków. Ne pójdym górami. Posłuchajmy tego flisackiego grania po słowacku.

No to jak było po słowacku, to trzeba, żeby też było trochę grania po polsku, prawda? Wydaje mi się, że to jest, byłoby istotne. A skoro byłoby istotne, no to przejdziemy do takiego grania. Czemu nie? Jak najbardziej. I zaczynamy właśnie ten fragment folkowej od Flisaków Pienińskich, którzy świetnie, panowie fenomenalnie śpiewają, jak nawet im żadne instrumenty nie towarzyszą. Po prostu na imprezach plenerowych, na różnych wydarzeniach promocyjnych, targowych, kapitalni są. No takie śpiewanie, to jak patrząc wakacyjnie, jak ktoś zawędruje na Chorwację, to tam klapa, to właśnie też taki męski, niezwykły śpiew. I tak nasi Flisacy nam zaśpiewają. Każdy Flisak zdrów. To jest hymn Flisaków. W różnych wykonaniach. My mamy w wykonaniu Flisaków Pienińskich, polskich, z imprezy plenerowej, więc trochę będzie tam ludność uczestniczącą słychać. Później posłuchamy po słowacku a w pindziałek rano, czyli w poniedziałek rano. No, a później znowu nasi Flisacy polscy na pamiątkę walki ze Szwedami.

Jestem Państwu winien chyba kilka słów o flisaków, o flisakach, bo trzeba powiedzieć, po pierwsze, Pieniny to jeden z najbardziej atrakcyjnych regionów w Polsce. Tu jest mnóstwo atrakcji historycznych, przyrodniczych na niewielkim terenie dzielonym między Polskę a Słowację. To tu skumulowały się kapitalne widoki, malownicze i co jeden to ładniejsze. Kto nie kojarzy szczytu o nazwie Sokolica ze słynną sosną, no nie ma już tych sosen, tej sosny niestety, ale kojarzymy przecież Trzy Korony. To wszystko można też podziwiać od dołu, z Łodzi Flisackiej. Spływ Dunajcem z flisakami to najwygodniejsza forma zwiedzania Pienin. A tradycja tego spływu to już 200 lat. No rzecz zupełnie niesamowita, że od tylu lat pływają flisacy. Zaczynamy teraz muzycznie od flisaków słowackich, którzy, uwaga, co nam zaśpiewają. Góralu, czy ci nie żal? Po słowacku. Potem będzie po polsku pewnego razu o letniej porze. I potem po słowacku o tym, że siałem sobie żytko.

Jeszcze będziemy grać. Dzisiaj cały program jest flisacki. Jeszcze powiem słów kilka o flisakach. Mówiłem, że tradycja organizowania spływów to jest prawie 200 lat. No to jest spływ Dunajcem i ten przełom Dunajca jest uważany za jeden z najpiękniejszych przełomów rzecznych na świecie. Nie tylko w Europie, na świecie. Wycieczkę w Polsce rozpoczyna się na przystani początkowej w Sromowcach Wyżnych, potem płynie się 18 km wąwozem o stromych zboczach i dociera się do Szczawnicy. Po drodze podziwiamy piękne szczyty tego małego pienińskiego pasma. Podziwiamy też ciekawe zakamarki widoczne tylko z rzeki. No i słuchamy na flisace opowiadają legendy i różne dowcipy. No po prostu oni potrafią bardzo interesująco nas tam przewieźć. Teraz ich posłuchamy też jak śpiewają. I będą tak, najpierw nasi flisacy po polsku ujrzałem na niebie gwiazd mruganie. Potem po słowacku będzie hej tam od Tater, jak najbardziej znane też i w Polsce. No a później będzie taka pieśń flisacka, też nie za długa, zaczynająca się od słów leży Polska, ale potem właśnie warto słuchać co jeszcze, gdzie leży.

Pięknie się płynie, prawda, z flisakami. Miałem okazję w maju płynąć z naszymi flisakami po Wiśle. No tak, bo to była taka wyjątkowa rzecz. Realizowaliśmy pewien reportaż telewizyjny. No i w ramach tego opowiadaliśmy o różnych zjawiskach związanych z folklorem, ale też flisacy właśnie płynęli po Wiśle i w tym odcinku tego wydarzenia uczestniczyłem. To było dość niezwykłe podziwiać Kraków z łodzi flisackiej, a na brzegach stali ci, którzy podziwiali w Krakowie łodzie flisackie. Rzecz dość rzadka, zdarzająca się raz na ileś tam lat. A my w folkowej zdarzamy się i spotykamy co tydzień. I dzisiaj gramy właśnie po flisacku. I teraz będzie tak, po słowacku. W tym pienińskim lesie, później po polsku znam ja jeden śliczny zamek, no i później po słowacku słuchajcie chłopaki.

Czas kończyć dzisiejszą folkową listę przebojów. Czas kończyć dzisiejszą wędrówkę z flisakami. Flisacy będą mieli swoje święto, swoje wielkie wydarzenie takie. Organizują je 30 sierpnia. To jeszcze kawał czasu, przypomnę, w sierpniowej folkowej, ale wtedy warto będzie do Szczawnicy pojechać, bo będzie się tam po prostu działo, będzie się grało, będzie się słuchało i zapowiada się to naprawdę najświetnie. Życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia, a na koniec posłuchamy muzyki flisackiej po słowacku. Powiedz, powiedz, mamusi. Do usłyszenia wszystkim, mówi Andrzej Zarych.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
3: KGM by SsangYong. Koreańska marka niezawodnych SUV-ów 4x4, gotowych na każde warunki. Jakość, której możesz zaufać. A teraz Tkpa Me to po koreańsku wyprzedaż. SUV Corando już od 47 660 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% lub w leasingu 101%.
4: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
5: Zapraszamy do KGM Lider Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Pielgrzymi z różnych zakątków diecezji tarnowskiej podążają na piechotę do Tuchowa, gdzie trwa Wielki Odpust. W drodze są uczestnicy pielgrzymki w intencji młodzieży i powołań. Pielgrzymi wyruszyli z Piątkowej koło Nowego Sącza, Bochni, Brzeska, Mielca i Pasierbca koło Limanowej, aby w niedzielę spotkać się u Matki Bożej Tuchowskiej na wspólnej Eucharystii.
2: Tuchów jest ważny też dla nas, diecezjan, bo to przecież główne sanktuarium diecezji. To też diecezja cała została oddana Matce Bożej Tuchowskiej. Maryja w tym miejscu została nazwana królową diecezji tarnowskiej na początku XX wieku. Warto sobie o tym przypominać. To jest nasze centrum, do którego też powinniśmy pielgrzymować, powinniśmy dziękować za to, co w naszym życiu się udaje, za to, co dobre, ale też przeżywamy różne nasze zmagania, różne trudności i ta prośba też jest potrzebna. A Maryja udziela od wieków i łask i działa też cuda w tym miejscu.
1: Mówił przewodnik pielgrzymki sądeckiej, ojciec Szczepan Hebda. Pielgrzymi, którzy na piechotę przybędą w niedzielę do Tuchowa, będą uczestniczyć w mszy świętej o 15:00 pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego Andrzeja Jerza. Transmisja tej liturgii w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wielki Odpust Tuchowski potrwa do czwartku 9 lipca, a w niedzielę także w programie odpustowym o 9:00 jest pielgrzymka przedstawicieli samorządu terytorialnego. O godzinie 11:00 msza święta dla rodzin Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, kręgów domowego kościoła, poradnictwa rodzinnego oraz małżeństw przeżywających jubileusze. Natomiast wieczorem o godzinie 18:30 do Tuchowa przybędzie pielgrzymka ludzi pracy, pracujących za granicą, bezrobotnych oraz przedsiębiorców i pracodawców. Uczy logicznego myślenia, argumentowania i przede wszystkim rozwija wiarę. Mowa o teologii, można ją studiować w Tarnowie, jest także nowość, możliwość studiowania online. Wiara pragnie rozumienia, daje jej solidne korzenie, takie hasło towarzyszy rekrutacji na Wydziale Teologicznym sekcja w Tarnowie UPJP2 w Krakowie. Potrwa ona do 15 września.
3: Mamy do zaoferowania dwie specjalności. Pierwsza specjalność to katechetyczno-pastoralna. Dla kogo jest przeznaczona? To dla osób, które chcą uczyć religii w szkole, pracować w katechezie. Natomiast od nowego roku akademickiego mamy do zaoferowania drugą, nową specjalność, jeżeli chodzi o kierunek teologia. Ta specjalność została nazwana Teologia i Misja Laikatu.
1: Mówił dziekan, ksiądz doktor habilitowany Grzegorz Baran, profesor UPJP2. Nowa specjalność Teologia i Misja Laikatu nie daje możliwości uczenia religii w szkole, ale jest to okazja do zdobycia wiedzy na temat Pisma Świętego, nauczania Kościoła historii, prawa kanonicznego i liturgiki.
3: Myślimy tutaj o osobach dorosłych, pracujących, mających rodziny, zaangażowanych parafialnie. Te studia byłyby adresowane do animatorów, lektorów, członków akcji katolickiej. Pewnym takim walorem tej specjalności będzie to, że część zajęć będzie prowadzona w systemie online. Będą również zajęcia prowadzone w sposób stacjonarny, ale żeby umożliwić studiowanie osobom, które są zaangażowane w codzienne życie, będzie też i część tych zajęć metodą online realizowanych.
1: Rekrutacja, przypominam, potrwa do 15 września. Studia są bezpłatne. Wydział Teologiczny sekcja w Tarnowie mieści się w budynku seminarium przy ulicy Piłsudskiego 6 w Tarnowie. Muzeum Ziemi Sądeckiej zaprasza w niedzielę do skansenu w Nowym Sączu na odpust świętych apostołów Piotra i Pawła. O 14:00 rozpocznie się msza święta odpustowa z procesją wokół kościoła z Łososiny Dolnej. O 13:30 i 15:10 koncerty da zespół regionalny Jakub Kowianie. Przewidziano także warsztaty. Będzie wyrób girland z bibuły do świętych obrazów i drewnianych zabawek odpustowych. Skansen w tym dniu będzie można zwiedzać od 10:00 do 18:00.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
2: Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
4: Na wieki wieków. Amen.
3: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, powiedział Pan Jezus.
4: Pierwszą niedzielę wakacji.
3: No właśnie.
4: Piękne zaproszenie. Piękne zaproszenie. To pokazuje też ten niesamowity plan Pana Boga. Jego zamiary wobec nas, które są pełne pokoju, a nie zguby. Bóg ma zamiar wobec nas taki, żebyśmy byli radośni. Żebyśmy nie byli utrudzeni. Żebyśmy odpoczywali.
3: Żebyśmy żyli.
4: Żebyśmy żyli.
3: A to my to nagrywamy, tą audycję. To ksiądz już jest na wakacjach?
4: Tak, zdecydowanie. Wtedy już jestem na wakacjach, tak.
3: No i co ksiądz na wakacjach robi? Pod gruszą, w sensie tam... Jakieś terenowe prace, czy właśnie góry, czy słonko, czy wody, jakieś morza?
4: Myślę, że teraz, gdy będzie ta audycja słuchana, to będę właśnie w Białowieży, w Hajnówce, gdzieś w okolicy latał po puszczach. W niedzielę się to skończy, a góry w drugiej połowie lipca planuję. W ogóle taki aktywny wypoczynek stał się dla mnie ostatnio bardzo atrakcyjny, zwłaszcza kiedy moje gabaryty się nieco zmniejszyły, a masa znacznie. To dało mi to swobodę odrywania się od tej kanapy i takiego ruszenia.
3: Od ziemi.
4: Tak, od ziemi i wznoszenia się w górę. Ale też duchowo też, powiem szczerze, ale rzeczywiście wypoczynek daje taką radość, pokój, oderwanie się od tego, co jest trudne, spotkanie z Panem Bogiem wszędzie, i w lesie, i w górach, i nad jeziorem, i nad morzem, gdzie kto lubi.
3: Czy w polu.
4: I z ludźmi, oczywiście. Chociaż no tak na trasie, na trasach wędrówek, zwłaszcza górskich, to ci ludzie są tacy życzliwi. Wszyscy się pozdrawiają, mówią sobie dzień dobry albo cześć. W miastach to jakoś dużo gorzej wygląda. Nikt tam nie mówi na ulicach dzień dobry albo cześć. Ale to jest też fajne, żeby zobaczyć, że mogę wyjść z takiego swojego wielkomiejskiego stylu życia, takiego światowego, i wejść w przyrodę po to, żeby zobaczyć też człowieka.
3: Ja będę nad morzem wtedy. Nie wiem, będę oglądał ryby, foki, może ludzi też spotkam. Więc, ale nie będziemy mówić teraz o wakacjach. To jednak jest Pismo Święte, a Pan Jezus chce, żebyśmy żyli pełnią życia. Nie da się żyć pełnią życia bez odpoczywania, On też odpoczywał. Więc zaczynamy czytać Słowo Boże. A dziś zaczynamy od czytania z Księgi proroka Zachariasza, rozdział 9, werset od 9 do 10.

Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi.

0: To czytanie taki daje pokój. Daje faktycznie wewnętrznie odpocząć. Wszystko będzie dobrze.
1: Tak, to dla Izraelitów też to był taki czas i to słowo było bardzo ważne. Oni byli po niewoli babilońskiej. Prorok Zachariasz działał w czasach króla perskiego Dariusza, czyli też są pod okupacją Persów, ale to były inne rządy. To była inna rzeczywistość. Dariusz się tam zgadzał nawet na powroty, na odbudowę świątyni, na powrót do jakiejś normalności. Wytchnienia Izraelici potrzebowali, my też potrzebujemy wytchnienia. I niesamowite jest to, że to Pan Bóg mówi, ja jestem tym źródłem wytchnienia. Ja jestem źródłem waszego odpoczynku, ja jestem źródłem wielkiej waszej radości. Bo prorok głosi, prawda, do tego ludu. Raduj się, wołaj radośnie, bo król idzie do ciebie.
0: A co to jest Córo Syjonu?
1: No to jest opis Izraela. Góra Syjon, Synaj.
0: Córo.
1: No i jest to symbol ludu Bożego. Symbol ludu wybranego, tego oblubienica Pana Boga, wybranka, o którą on się troszczy, której mu zależy, która nie jest wierna i często o nim zapomina i go zdradza, więc jest udręczona. A Pan Bóg mówi, raduj się, moja córo, raduj się, moje dziecko, raduj się, mój ludu, radujcie się, bo przychodzę do was jako ten, który zwycięża wszelkie zło. Wszelką potęgę nieprzyjaciela, który przynosi wam pokój.
0: Ale to ona się raduje, bo ona na niego czeka.
1: No, tutaj bym miał, że prorok ją raczej zachęca do radości. Ona się jeszcze nie raduje, ale mówi, wzywa ją do radości. Znaczy, pokazuje właśnie, gdzie jest źródło tej radości, tak? Oni być może mieli takie, i my też może mamy takie przekonanie, że kurczę, z czego się tutaj radować? Zmęczony jestem, prawda? Tyle roboty w koło i tyle trudności jakichś rodzinnych. Z czego się radować? My bardzo często skupiamy się na tych wszystkich naszych trudach, na tym, co nas przygniata, na naszych grzechach, na naszych chorobach, słabościach, na naszych bezradnościach, zapominając, że jest ktoś, kto jest Zbawicielem i ktoś, kto do nas przychodzi. Nie tylko od czasu do czasu, ale On przychodzi do nas nieustannie. Bóg przychodzi do nas nieustannie. I dlatego prorok wzywa nas też dzisiaj, żebyśmy się zaczęli radować i rozglądać wokół siebie, by dostrzec tego, który przychodzi, jako zwycięzca.
0: I jak też on przychodzi, tu jest to opisane w fantastyczny sposób, bo idzie do ciebie. Nie tam, że gdzieś przechodzi ulicą i prawda, tylko do ciebie idzie.
1: Tak,
0: Córo,
1: jest.
0: Droga, do ciebie. Sprawiedliwy i zwycięski. Czyli, że wygrał wojnę i zrobił to po prostu uczciwie. Jest czysty.
1: Tak jest. Niesamowicie pan to pięknie wyjaśnia.
0: I teraz jak on idzie? No proszę,
1: A zarazem jest pokorny.
0: Ale właśnie, to jest dobre, bo on jest taki pokorny i jeszcze do potęgi pokorny, bo pokorny jedzie na osiołku. Przepraszam, nie na osiołku, na oślątku. Przepraszam, nie na oślątku, na źrebięciu oślicy.
1: Tak jest, jeżeli znamy Nowy Testament, znamy uroczysty wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy, no to właśnie On tak wjechał do Jerozolimy. On to potem proroctwo właśnie zrealizował, kiedy wjeżdżał w niedzielę palmową do Jerozolimy tuż przed swoją męką i śmiercią. Jest królem, który wjeżdża na osiołku, pokornym, ale jest królem potężnym. Jest królem, który przychodzi, żeby zwyciężyć wszystko to, co jest złe. Jego nie narzuca nam swojego władztwa, tak? Nie narzuca nam swojego panowania. Nie chce nami zawładnąć w taki sposób, żeby nas zniewolić, ale żeby nas wyzwolić. I zaprasza, czy oczekuje na to, że my go przywitamy, że go zaprosimy, tak jak chociażby ci mieszkańcy Jerozolimy Jezusa, palmami, płaszczami ścielić, prawda? Później ojcowie Kościoła mówili, żebyśmy ścielili nie szaty, nie palmy, listki, tylko żebyśmy siebie ścielili przed Jezusem swoje życie, żebyśmy pozwalali mu wejść w naszą rzeczywistość, bo on przychodzi jako naprawdę pokorny, delikatny, współczujący, a zarazem wszechmogący.
0: I cóż zrobi ten idący pokornie? Otóż usunie rydwany. Jaki tu jest niesamowity kontrast, bo on wjeżdża na osiołku, oślątku, źrebięciu, oślicy. Co tam się dzieje dalej na tym oślęciu, źrebięciu? Usuwa rydwany. A rydwany to były, jak rozumiem, albo królewskie, albo wojenne.
1: Tak, i raczej wojenne.
0: Tak.
1: Nie wiem, czy tam Izraelici mieli wiele rydwanów, ale ich najeźdźcy bardzo często mieli rydwany. To były potężne armie, które niszczyły, pustoszyły kraj. I dalej konie usuwa z Jeruzalem. Łuk wojenny zostaje złamany. Czyli widać, że mówi, kończy się wojna.
0: Zapewne słowo rydwany, nie wiem jak brzmi w tym języku, musiało wywołać dreszcz śmierci po prostu i niewoli. No a tutaj przychodzi on na oślątku i po prostu to jest jakby inny porządek. To jest inny porządek wkracza.
1: Tak.
0: Bo to nie jest, wjedzie na wspaniałym rydwanie i zakasuje inne rydwany. Nie, on na oślątku wjeżdża.
1: I przynosi rzeczywistość pokoju, tak? Pokój ludom obwieści. Pokój obwieści mój, pokój wam. I znowu przypominamy sobie Pana Jezusa, który wchodzi chociażby w dniu zmartwychwstania do wieczernika, mimo drzwi zamkniętych, i pierwsze słowa, które mówi: pokój wam, pokój wam. W innym miejscu wcześniej: pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, ja wam daję. Więc Jezus przychodzi z nową rzeczywistością, z innym sposobem panowania, z innym sposobem realizowania swojej władzy. Wiemy bardzo też dobrze z liturgii Kościoła i z nauczania Kościoła, że Bóg najbardziej swoją wszechmoc objawia w łasce przebaczenia. Więc Bóg przychodzi, żeby nam przebaczyć nasze grzechy. Te wszystkie przestrzenie, które sprawiają, że w nas jest wojna, że w nas jest niepokój, że w nas jest lęk, że my walczymy też między sobą, walczymy jakieś swoje, prawda, prawa mniej lub bardziej urojone, że walczymy o to, żeby się nasza wola realizowała, a Bóg mówi: chcę przynieść pokój twojemu życiu, twojemu sercu, w twoim miejscu pracy, w twoim domu rodzinnym, w twoim sercu, chcę przynieść pokój, przynoszę ci pokój, pokój obwieszczam. To też jest obwieszczam pokój, tak? Czyli no, wypowiadam to słowo i ono się staje udziałem tych, którzy to słowo słyszą.
0: Czyli wkracza ktoś, wkracza król innego porządku. Mówimy teraz trochę o urlopach. Może to banalnie brzmi, ale niech to będzie mowa o naszym głębokim odpoczynku. O tym, że możemy przestać być przerażeni, spięci, zmęczeni, goniący. I może być w nas spokój właśnie.
1: Tak, i źródłem, ten pokój, nawet jeżeli pracujemy, nie mamy w tym momencie urlopu, ani widoków na urlop, to źródłem tego pokoju, odpoczynku w nas ma być Jezus Chrystus. On chce być w nas źródłem pokoju i odpoczynku. To On jest księciem pokoju. I nawet jeżeli wokół mnie dzieją się różne rzeczy trudne, to jeżeli mam Jezusa w swoim sercu, zapraszam Go do siebie, przyjmuję Go tak, jak On dzisiaj chce do nas przychodzić, dalej to słowo będzie nam to pokazywało, zwłaszcza Ewangelia będzie nas do tego zachęcała, żeby jak to zrobić, to wtedy pomimo zewnętrznych okoliczności wewnątrz mnie może być pokój.
0: Za chwilę wsłuchamy się w słowa świętego Pawła.

Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli.

0: To takie dramatyczne słowa, choć temat dziś lekki, ale pomyślałem sobie, że o tym zadawaniu śmierci popędom ciała i życiu według ducha, że jeżeli by tak zrobić, to naprawdę wewnętrznie byśmy byli no jak wiosna, bym powiedział.
1: Jak wiosna. No ale to tak, to co my musimy specjalnego zrobić, żeby to było? Bo to tak, pan mówi, jakbyśmy teraz musieli coś specjalnego zrobić, aby tego nie było. A co jest? Paweł zaczyna, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeżeli tylko Duch Boży w was mieszka. To teraz pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży? Czy mieszka w Panu Duch Boży?
0: Boże.
1: Czy mieszka w tobie, który słuchasz teraz tego słowa, czy w tobie mieszka Duch Boży? Bo to jest jak gdyby istota problemu.
0: Tak. A skąd ja mam to wiedzieć?
1: No z katechizmu, z nauki Kościoła, z Pisma Świętego.
0: A z serca i tak dalej?
1: Też, aczkolwiek serce jest zwodnicze i różnie może być. Jeszcze jest rozum i wola. Bo my jesteśmy świątynią Boga od momentu chrztu świętego. Czyli teoretycznie mieszka w nas Duch Boży. Ale tego Ducha Bożego możemy ze swojego życia wygonić, możemy go wypędzić, możemy go bardzo mocno ograniczyć, ponieważ jeżeli oddamy swoje serce w władaniu grzechu, no to wtedy ten Duch Boży w nas nie będzie mieszkał, nie będziemy mieli Ducha Świętego, nie będziemy w stanie łaski uświęcającej. Więc to pytanie, czy mieszka w nas Duch Boży, jest ważne. Dlatego, że grzech może nasze życie niszczyć i jeżeli patrzeć na przyczyny różnego rodzaju nieszczęść, które my przeżywamy sami w sobie, w sposobie przeżywania swojego życia, w relacji do moich obowiązków, zadań, powołania, które realizuję, jeżeli te rzeczy mi zupełnie walą się wszystkie, to pierwsze pytanie, które warto byłoby sobie postawić, to jest pytanie, czy nie zapomniałem o Panu Bogu, czy nie zapomniałem o Duchu Świętym, czy nie zapomniałem, że jestem świątynią Bożej obecności. Bo mówi, że jeżeli mieszka w was Duch Boży, to jest coś niesamowite. Jeżeli mam Ducha Bożego, to należy do Chrystusa. A jeżeli nie ma we mnie, też mówię, jeżeli ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. I to jest problem. Ponieważ Zbawicielem i tak jak mówiliśmy sobie przy poprzednim czytaniu, źródłem mojego pokoju, źródłem mojej radości, źródłem mojego szczęścia jest Jezus Chrystus. I ja zostałem przez Jezusa odkupiony po to, żeby móc żyć według Ducha, żeby móc żyć z Jezusem Chrystusem. Ale ja decyduję, czy tak będę żył, czy nie.
0: Jesteście więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, tylko Ducha?
1: Mhm. No jesteśmy dłużnikami Pana Boga, bo On nas wykupił. W tym sensie jesteśmy dłużnikami. Pan Bóg zapłacił za nas niesamowity dług, otwierając nam pewną nową rzeczywistość, tego nowego życia, o którym żeśmy mówili w zeszłym tygodniu. Nowe życie w Chrystusie. Mamy tym nowym życiem w Chrystusie żyć. I to jest pewne zobowiązanie, dar i zobowiązanie. No Pan Bóg nam za to nie każe płacić, bo dał nam to wszystko za darmo, ale dając nam taką łaskę, taki potencjał, no zobowiązuje nas do tego, żebyśmy coś z tym zrobili sensownego, żebyśmy tego nie zmarnowali. Jeżeli o tym zapominamy o Duchu Bożym i zaczynamy żyć tylko i wyłącznie według ciała, czyli mówiąc inaczej, interesuje nas tylko i wyłącznie to, co takie przyziemne, doczesne, materialne i zapominamy, że mamy duszę nieśmiertelną i że jesteśmy powołani do nieba i że Pan Bóg tam wszystko dla nas przygotowuje i tęskni za nami, no to tracimy ten potencjał, marnujemy dary Boże, marnujemy czas, bo ten czas przemija i się nigdy nie wróci. Marnujemy czas, by czynić dobro, by nieść miłość, by się dzielić z innymi Jezusem Chrystusem, by żyć w radości. I to jest nasze nieszczęście, ale to jest sprowadzamy na siebie sami.
0: Więcej nawet napisane jest, że czeka nas śmierć.
1: Tak, zdecydowanie. I tu jest mowa o śmierci tej cielesnej, która wszystkich nas czeka.
0: To ale... się nie zgadza, niech się walnie w łeb, można powiedzieć, bo to się nie da nie zgadzać po prostu.
1: No dokładnie. No niestety się nie da, wystarczy przejść się po cmentarzu, poczytać sobie napisy na nagrobkach. Natomiast to jest nieuniknione i nie musi być dramatem. Wręcz przeciwnie, Pan Jezus chce, żeby to było przejście do radości. Natomiast jest jeszcze ta śmierć druga, o której w Piśmie Świętym czytamy, zwłaszcza w Apokalipsie, która jest takim odrzuceniem Pana Boga na zawsze i zatraceniem swojego istnienia. Znaczy niezrealizowaniem celu, dla którego Bóg nas stworzył. I to jest dramat, bo to jest też ludzki wybór. I teraz gdyby tutaj święty Paweł bardzo mocno nam przypomina o tym, że jesteśmy uzdolnieni do tego, żeby wybierać życie w Bogu, życie wieczne w Bogu i że ono się już tutaj na ziemi realizuje. I to jest życie, które przekracza wszelkie nasze ludzkie ograniczenia, wszelkie nasze słabości. To jest życie, które zwycięża grzech, które jest życie, które zwycięża, no wszystko.
0: Zwycięża, no dobrze. A o co chodzi z tymi popędami? Bo tu jest napisane, jeżeli przy pomocy ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, Czyli czemu mamy zadawać śmierć?
1: Modne słowo konsumpcjonizm, takie krąży w świecie.
0: Bo tam popędy to się od razu kojarzy z
1: seksualnością.
0: Tak.
1: I temu też w znacznym stopniu powinniśmy zadawać śmierć, pomijając oczywiście życie małżeńskie, w którym te popędy możemy realizować w stopniu pełnym, doskonałym i dla wspólnego dobra małżeńskiego. Natomiast no, my mamy różne popędy, prawda, które nas ciągną do tego, do przyjemności rozmaitych tego świata. W ogóle zły duch tak ustawia te swoje pokusy, z takimi propozycjami przychodzi, żeby nas ciągle kierować ku przyjemnościom. I ten świat nam ciągle też mówi o przyjemnościach jako w pewnym sensie celu naszego życia i sposobie realizowania szczęścia. Tylko, że to nie jest szczęście, tylko przyjemność. Żeby dbać o to, żeby mieć wszystko, co mi się chce, żeby konsumować to życie, żeby kupić to, na co mam ochotę i za wszelką cenę, żeby to zdobywać, żeby dążyć do tych rozmaitych naszych namiętności, które nami kierują, żeby mieć to, czego ja chcę, bo ja sobie tak wymyśliłem.
0: Czyli jest różnica między przyjemnością a szczęściem.
1: Jest różnica i myślę, że każdy, jak się trochę na tym zastanowi, to zobaczy. Przyjemność trwa tak długo, jak trwa bodziec, który ją powoduje. Mm-hmm. Przyjemnością będzie na przykład zjedzenie sobie bardzo dobrych rzemieślniczych lodów za 9 zł za kulkę.
0: Tanio.
1: No.
0: To faktycznie przyjemność i jeszcze interes.
1: No tak. No, jak ten, kto sprzedał, to ma w tym jeszcze interes. To ma też swoje przyjemności. Oczywiście, że tak. Natomiast kiedy te lody się kończą, kończy się i przyjemność, tak? Kiedy jestem na filmie, gdzie jestem, idę do teatru, idę do sobie, zjem obiad, prawda, jestem w restauracji. Są różnego rodzaju przyjemności. Póki trwa bodziec, trwa przyjemność. Potem się kończy. Jeżeli te przyjemności nasze na dodatek są niestety grzeszne, bo mogą być bardzo dobre przyjemności, które nie są złe. I też Pan Bóg no, chce, żebyśmy przyjemności doświadczali, bo w końcu jesteśmy emocjonalni i życie ma być przyjemny, wypoczynek też. I nie idziemy po to, żeby się umartwić w góry, albo nad jezioro, nad morze, czy do lasu, tylko po to, żeby doświadczyć przyjemności. Ale takich, które nas będą kierowały ku Panu Bogu, ku dobru, które też będą pomagały nam, chociaż w tym przypadku właśnie w wakacji, wypoczynku, odpocząć i stać się zdolnym do tego, żeby te obowiązki podjąć jakimś tam z nowymi siłami, nowym entuzjazmem. Ale są cały wachlarz przyjemności rozmaitych takich, które mogą być po prostu złe, najzwyczajniej w świecie. I one wtedy rodzą pustkę. Kiedy się kończą te przyjemności, z nich pozostaje pustka, pozostaje poczucie takiego, po co ja to robiłem, to było bez sensu, to było złe, to było grzeszne i to pozbawia mnie czego, no, pozbawia mnie wszystkiego. Natomiast szczęście jest czymś, co trwa. Kiedy nawet te bodźce się kończą, to szczęście trwa. To święty Ignacy z Loyoli zauważył, kiedy czytał różnicę między tym, kiedy czytał życiorysy rycerskie, a życiorysy świętych. Mhm. Że jak czytał te życiorysy rycerzy rozmaitych, tam to miał z tego przyjemność, ale kiedy przestawał czytać, to ta przyjemność się kończyła. A kiedy czytał życiorysy świętych, jego serce było pociągnięte i przykładem ku Panu Bogu, że może je też tak bym tak żył, to nawet kiedy on kończył to czytać, to te myśli i te pragnienia w nim cały czas były i czerpał z tego dużo, dużo, dużo radości.
0: A co cenne? Myślę sobie o naszych lekturach wakacyjnych. Życiorysy rycerskie to co niemiara, każdy kryminał to jakiś życiorys rycerski, a życiorysy świętych, bo faktycznie przeżywamy jakieś narracje, emocje, one się kończą i zostaje pustka, trzeba czymś tam sypnąć znowu, żeby coś tam było, ale jeżeli nasza dusza, nasz duch, nasze wnętrze zostanie dotknięte głęboko, to my jakby się odnawiamy i to odnowienie to nie są tylko emocje.
1: Nie, no to odnawienie całej naszej istoty, tak? Odnowić swoje życie w Panu Bogu, odnowić swoje życie w Duchu Świętym.
0: To pójść do spowiedzi.
1: Pójść do spowiedzi, otworzyć się znowu na Jego łaskę, przyjąć Komunię Świętą, zawalczyć o czas na modlitwę, porozmawiać z Panem Bogiem własnymi słowami o tym, co się we mnie dzieje.
0: Wiosna.
1: Wiosna, no tak, jesień. Teraz wiosna, teraz lato. Tak, dokładnie.
0: Ale
1: tak.
0: Że wewnątrz nas wtedy, bo to nie są tylko emocje, oczywiście spowiedzi towarzyszą emocje, nie zawsze, na pewno często. Natomiast przemiana jest głębsza. Duchowa.
1: Tak, i rodzi tą nową rzeczywistość w nas ukierunkowaną na Pana Boga. Znowu mogę w Nim upatrywać cel, ale też i od Niego czerpać łaski, których potrzebuję do tego, żeby to, co jest moją codziennością, moim życiem, moimi zadaniami, powołaniem, żeby to przeżywać w sposób pełniejszy, spokojniejszy, może bardziej radosny, bo oparty nie o moją moc, ale o Jego moc.
0: O Jego mocy będzie zaraz, kiedy przeczytamy fragment Ewangelii.

dzisiaj zrzucić wór kamieni niewybaczeń, bo przecież ty wybaczyłeś mi, panie. Wybaczam wam ludziom, wszystkim na świecie, i także proszę o wybaczenie. Wybaczam wam ludziom, wszystkim na świecie,

przecież ty wybaczyłeś i amen. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem. I naucz mnie proszę wybaczać na co dzień, bo ja już jestem innym człowiekiem.

Jezu, w codziennej modlitwie wielbić, dziękować Ci i wdzięczność ćwiczyć. Chcę co dzień zrzucać wór kamieni niewybaczeń, bo przecież Ty wybaczasz mnie.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie.

0: Wracamy do tych słów Pana Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. Kto nie czuje się, ręka w górę.
1: Nie widzimy żadnych rąk, ale myślę, że właśnie. No każdy, kiedy popatrzy na swoje życie, to doświadcza takich momentów i to dość często. Tej codzienności, w tym znoju, takim życia zwykłego, utrudzenia i obciążenia. I to są konsekwencje życia po grzechu pierworodnym. Pan Bóg, kiedy tam do Adama, mówił o tej pracy, mówił o tym znoju, o tym trudzie do kobiety, mówił o rodzeniu dzieci, całej tej rzeczywistości. Mówił, że konsekwencją tego grzechu, tego, że opuścili stan raju, stan ogrodu Eden, stan szczęścia, stan relacji z Nim, że to przynosi trud. I taka jest nasza rzeczywistość. I chociaż Jezus zwyciężył to wszystko na krzyżu, to jednak nie odebrał nam prawa do doświadczania konsekwencji grzechów. I myślę, że to jest też łaska Pana Boga. Trudna łaska, trudny dar, ale potrzebny do tego, żebyśmy my naprawdę mogli w swoim życiu mieć motywację do tego, żeby zawalczyć o relację z Nim. Zawalczyć o to, by On nasze życie kształtował, porządkował. Żeby On rzeczywiście był naszym Zbawicielem, bo my mamy dużą tendencję do tego, żeby sami siebie zbawiać. Tymczasem doświadczając tych bezradności, tego trudu, widzimy wyraźnie swoją bezradność i mówimy, Panie Jezu, jesteśmy zdolni powiedzieć, Panie Jezu, potrzebuję Ciebie. I kiedy słyszymy to słowo dzisiaj, oto widzimy, że Pan Jezus o tym wie i Pan Jezus pragnie, żebyśmy do Niego przychodzili. Żebyśmy nie pozostawali z tym sami.
0: Bo właśnie to jest tak napisane, to jest piękne słowo, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Pokrzepię, to nie jest powiedziane. Oczywiście krzyż jest na naszej drodze, ale to nie jest powiedziane, musicie przejść przez krzyż. To jest wasz obowiązek chrześcijanina. Łatwo nie będzie. Kto mówi, że będzie łatwo? Prawda i tak dalej. No bo nie jest łatwo. Ale on po prostu mówi, ja was pokrzepię. Pokrzepię.
1: Dam krzepy, tak mówimy. Ktoś ma krzepę, tak? Dokładnie. Dam

0: na dwa woły, a nie na jednego, tak? Dawniej to jeszcze tych wołów mogło być więcej, ale my mamy kogoś, kto ten cały ciężar skutków naszego grzechu i skutków naszego grzechu wziął na siebie. Jezus pierwszy wziął grzechy. Jezus pierwszy poniósł krzyż. Jezus pierwszy zwyciężył. I teraz On, wiedząc, że my ten krzyż też będziemy dźwigać w naszym życiu, po to Go wziął na siebie, żebyśmy my Go nie musieli dźwigać sami. I Jezus nas zachęca, pozwól mi dźwigać Twój krzyż razem z Tobą. Wsprzęgnij się w moje jarzmo. Włącz swój trud w mój trud. Razem będzie nam łatwiej. Jezus nas tym nie zostawia. To nie jest tak, że On przeszedł krzyż, a teraz patrzy sobie z góry i mówi, no to zobaczymy, który z Was dojdzie. I kto będzie pierwszy. Jak Wam się to uda? Nie. Jezus cały czas drogą naszego życia nas prowadzi. Droga krzyżowa jest to. Nikt nam tego nie odbierze, nie obiecywał. Ale to nie musi być droga udręki, ponieważ zwycięstwo nad grzechem, nad złem już się dokonało. Jezus jest tym zwycięzcą. Jezus mówi, przyjdź do mnie, pozwól mi zwyciężać w Tobie, pozwól mi nieść Twój krzyż, Twój ciężar razem z Tobą. Zgódź się na to, żebym ja w tym wszystkim uczestniczył, ale też zgódź się na to, żebyś Ty podźwigał troszeczkę razem ze mną to, co ja.
1: No właśnie tak jest, bo to jest niesamowite, bo to jest jakby tak brzmiało, że każdy i tak ma swoje jarzmo i o tym wiemy. Jeden to ma właśnie maturę, inny ma jakieś dramaty małżeńskie, ktoś jeszcze inny, choroby i tak dalej, i tak dalej. Zawsze jakieś jarzmo się znajdzie, ale Jezus mówi, jak jesteś taki zmęczony i utracony, to weź zostaw te swoje, co tam masz i weź moje. I weź moje. I co się stanie? I znajdziesz ukojenie dla duszy twojej. Czyli bo ta dusza tu jest meritum, bo ta dusza, jeżeli ona jest taka wolna, jeżeli ona jest zanurzona w tym Chrystusie, to tam siły się nigdy nie skończą.
0: Tak. No ta dusza to w ogóle jest symbol tego wszystkiego, co wewnątrz mnie, tak? Tego, jak ja siebie widzę, jak ja siebie przeżywam. Bardzo często w nas jest wiele napięcia w tej naszej duszy, tak? Wiele stresu, wiele lęku, wiele takich pytań, na które nie znajdujemy odpowiedzi co do tego, co dalej, prawda? Jak to będzie? Znajdziecie ukojenie. Ukojenie, czyli no, gdzieś to się wszystko w was jakoś wyciszy, wypełni pokojem, wypełni łagodnością, wypełni światłem, ponieważ Jezus przyszedł po to, żeby to wszystko przemienić, żeby to wszystko zwyciężyć i On chce, żebyśmy byli wolni od tych różnych udręk, żeby one chociaż nam towarzyszą w naszym życiu, żeby one nas nie niszczyły. Nie wypalały, tak? Nie zamieniały nas w taką ziemię spaloną, jałową. Tylko żeby jednak w nas te ogrody miłości, ogrody łaski, ogrody owoców Ducha Świętego, żeby one w nas były. A te owoce Ducha Świętego to właśnie radość, pokój, uprzejmość, dobroć, łagodność, wierność, opanowanie i tak dalej. No to jest wszystko to, czego każdy z nas chciałby doświadczać jak najczęściej. I Pan Jezus dzisiaj nam mówi, w relacji ze mną, kiedy będziesz ze mną, kiedy przyjdziesz do mnie, to ja to będę sprawiał, że te owoce będą rosły.
1: I nie trzeba być profesorem, żeby to załapać. Tu jest napisane, że objawiłeś to prostaczkom.
0: Tak. Czy to nie jest napisane, że głupim, czy prostakom. Prostaczkiem można być, będąc profesorem belwederskim. Mhm. Bardzo wykształconym człowiekiem.
1: I można też być wtedy prostakiem.
0: I można być też wtedy prostakiem. Tak, jest dokładnie tak. Więc tu nie chodzi o ten poziom intelektualny, tylko raczej poziom serca i woli, i rozumu. Znaczy w sensie, ja wiem, kim jestem, wiem, kogo potrzebuję i wiem, że wszystko, co mam, nawet jeżeli mam tytuły profesorskie, to one są od Pana Boga i On jest o wiele ważniejszy niż te wszystkie tytuły i Jego mądrość, Jego Duch Święty jest o wiele ważniejszy niż wszystko, co sam jestem w stanie osiągnąć i zdobyć. Więc przyjmuję z prostotą to, co od Boga pochodzi. Przyjmuję Jezusa z prostotą, z pokorą. Nie próbuję sam siebie zbawiać, ale wierzę w słowo Jezusa, który mówi właśnie to, co dzisiaj do nas. Ja Cię pokrzepię. Ja sprawię, że znajdziesz ukojenie dla Twojej duszy. Ja wypełnię Cię pokojem, wypełnię Cię światłem. Pozwól mi na to. I przyjąć Jezusa właśnie tak, jak On się nam daje, to jest ta postawa prostaczka.
1: To czytanie się zaczyna od słów: wysławiam Cię, Panie nieba i ziemi, czyli to Jezus mówi do Ojca, jak ten Ojciec to wszystko mądrze pomyślał. Jak On to wszystko mądrze pomyślał, że nie trzeba mieć tego doktoratu ani profesury, żeby zrozumieć najważniejsze rzeczy. Być może nawet to przeszkadza. I to w ogóle nie jest ten poziom. I na czym polega to wielkie zrozumienie? No bo Ojciec to wszystko powierzył Synowi, a Syn zna Ojca. No ale może nam to Syn powierzy.

0: Tak, i syn nam to powierza, i syn nam objawia ojca.
1: Ale właśnie... tu jest jedna rzecz, to się objawia nie w głowie, tylko w relacji.
0: W relacji, oczywiście, że tak. No poznajemy siebie nawzajem, tutaj na ziemi nawet poznajemy siebie w relacjach. Więc Boga i Ojca możemy poznać w relacjach. Będąc w relacji z Jezusem, poznajemy, budujemy relacje z Ojcem i z Duchem Świętym. A widzimy też, zaczynamy dostrzegać to, czego Pan tutaj pięknie zaczął, że Pan Bóg to sobie wszystko zaplanował, że moje życie też jest w ręku Pana Boga, też jest zaplanowane. I w tym życiu Pan Bóg naprawdę ma plan i na moją pracę, i na mój odpoczynek. I na to zmaganie się z przeciwnościami, dźwiganie krzyża, i na chwilę wytchnienia. I na te wszystkie radości, chwile szczęścia, które są w życiu przewidziane. Pan Bóg ma plan na moje życie.
1: Więc, drogi chłopak, droga dziewczyna, a propos twojego jarzma, to może wziąć jarzmo Pana Jezusa, to może coś się zmieni.
0: Warto zaryzykować, warto uwierzyć Jezusowi. Bóg jest godzien tego, żeby Mu uwierzyć, ponieważ Jemu naprawdę zależy na naszym dobru.
1: Dziękujemy pięknie, wakacyjnie. Mam nadzieję, że Państwo faktycznie odpoczywacie. Będziemy oczywiście nasze audycje... Bo my lubimy gadać, prawda?
0: Bardzo lubimy gadać.
1: No właśnie. I zawsze z radością wracamy do tych rozmów, a jeżeli Państwo chcą wspomóc produkcję tych audycji Księga, to serdecznie zapraszamy radiowarszawa.com.pl, zakładka Wspieraj nas. A dziś za uwagę dziękuję Państwu.
0: Ksiądz Łukasz Turek
1: i Paweł Kęska.
2: Księga.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem.
5: W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią m.in. Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Największe rodzinne przeboje i atrakcje dla dzieci. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze. Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Nowy Torres Hybrid. Moc SUV-a i oszczędność hybrydy. W świecie pełnym nowych marek wybierz sprawdzoną jakość od najstarszej koreańskiej marki motoryzacyjnej KGM by SsangYong. Styl, przestrzeń i niskie spalanie. A teraz Torres Hybrid dostępny w wyprzedaży już od 129 tysięcy złotych. Gotowy na miasto, gotowy na więcej.
5: KGM by SsangYong. Jeszcze więcej niż myślisz. Polecam. Ida Nowakowska.
6: Zapraszamy do KGM Lider. Tarnów, Bogumiłowice, ulica Mikołajowice 198.
7: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
1: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
10: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN każdy wtorek i piątek około godziny 10.45.
9: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
8: To była autopromocja.

and I felt my spirit break. I had lost all of my belief, you see.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Akademia Tarnowska to jedyna uczelnia publiczna w regionie tarnowskim oferująca studia za darmo. To niemal 30 praktycznych kierunków technicznych, humanistycznych, medycznych, ścisłych, artystycznych i społecznych, w tym nowości: elektronika i technologie inteligentne, automatyka, robotyka i inżynieria elektryczna, lingwistyka stosowana oraz pedagogika specjalna. Nabór online trwa. Akademia Tarnowska. Twój dobry kierunek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wasz pięknie was pozdrowił, moi ściewy, z Kozolnicy Łochotnickiej, spod Turbaca, Gorca, Lubonia, Magórek pięknych, no i widokio na pieprze piękne, Tatry, Beskidy i nasze pioniny. Moi ściewy, to już 14 niedziela zwykła, czas wakacyjny, czas, kiedy chcemy przyjść najpierw ku Jezusowi, aby rozważać piękną Ewangelią, którą usłyszamy w naszych kościółeckach. Ona tak pasuje ku temu wakacyjnemu czasowi. A jest Ewangelia według świętego Mateusza, tak napisał. A w owym czasie Jezus godł tymi słowami. Wysłowią Cię, mój Ojcze, Panie nieba i ziemi, gdyć zakryłeś te rzeczy przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyć takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi mój Ojciec. Nikt nie zna Syna, jeno Ojciec, jeno Ojca nikt nie zna, Ty Syn jeno i ton, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie sta ku mnie, syćka, którzy utrudzoni i obciążeni zeście są, a ja was pokrzepię. Weźmicie tyś i moje swoje jarzmo na siebie i uczcie się ta łodo mnie, gdyż ze mnie jest łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz wasych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Dziękujemy dzisiaj Jezusowi za te takie pokrzepiające słowa tej Ewangelii. Myślę, że dziękujemy Jezusowi za to, że uwielbia Boga Ojca w naszym imieniu za prostotę serca, za Jego tą miłość miłosierną, objawioną w ludziach prostych, pokornych, ludziach, którzy idą za tym boskim sercem Jezusa. Dziękujemy Jezusowi za to, że zaprosił nas niejako ku sobie, abyśmy w Jego sercu odpoczęli. Skończył się już piękny miesiąc, Czerwiec Najświętszego Serca Pana Jezusa. Śpiewaliśmy przepiękną litanię. Tam było takie piękne wezwanie: serce Jezusa gorejące ognisko miłości. Bóg pała miłością ku nam i nas przygarnął. I przychodzimy ku Niemu, bo On są przy pogodą dziś, o co my przyszli. Syćka przygarnięci, obciążeni choć jakimi troskami, i będziemy w Nim mieć tą siłę i nadzieję. Ale Jezus też prosi, co by my Go naśladowali. Właśnie to jarzmo dajemy Jezusowi tymi pięknymi słowami: Panie, Ty się tym zajmij, Jezu mój, nas ukochany. Ale też Jezus zgoda, że kiedy to Jemu oddamy, stajemy się Jego najukochańszymi, moi pokochani. Dziękujmy Boskiemu Sercu za tą Jego miłość, za to trwanie, za to Boże błogosławieństwo. A my, moi kochani, szczególnie Wy, chorzy, cierpiący, Wy leżący na co dzień w domach, w szpitalach, Wy cierpiący na dusze i na ciele, przychodźcie tak ku Jezusowi w modlitwach. Tam, gdzieście są, tam jest Jezus, bo On nigdy was nie przekreśli, nie opuści, ale jak są nazwą siebie, przyjdźcie ku mnie, syćka, którzy utrudzeni, obciążeni, seście są, a ja was pokrzepię. To są te sakramenty, to jest ta nasza modlitwa. Tak mi się zaraz tu przypomina te piękne słowa naszego kochanego świętego Jana Pawła II. Z jego kazania o Boskim Sercu jest ta piękna pieśń. Pamiętacie, moi kochani, znacie tą pieśń. Myślę, że trzeba nam dzisiaj to zaśpiewać.
tłumy serc, ładz zagarnięte przez jedno serce najprostsze, najłagodniejsze. Jest we mnie kraina przeźroczysto, w blasku jeziora Genezaret i łódź i rybacza przystań.

Dosyćko, przez punkt jeden biały, najczystszej bieli objęty, objęty w sercu człowiecym, krwawym przepływem.

Tłumy, tłumy serc, to my, moi pokochani. My są ogarnięci przez to boskie serce, jedno serce, najprostsze, najłagodniejsze. Dziękujmy Jezusowi, a w tym pięknym miesiącu, lipcu, czcimy krew Pana Jezusa. Właśnie z tego serca wypływa ta krew, która umywa nas grzechów, ale Ty nas pokrzepia. Niech Pan Jezu nam pobłogosławi. Co u nas, moiście, na Podhalu? Przepiękny moment ten czas był, troszeczkę upał, ale u nas było fajnie, bo to w górach zawsze pod tymi drzewami to nam jest lżej, mniej tego było, tego skwaru byśmy tak godali. Widzę, już są turyści wypoczywający indywidualnie, rodziny całe są tyz, ale widzę też, są już oazy z diecezji gorzowsko-zielonogórskiej i z diecezji gliwickiej, co mi się tutaj już przedstawili, byli. I myślę, że jest ink sebedo, bo to być czas wakacyjny. A dzisiaj z mojej ściebie zaproszę Was pięknie za tydzień w przyszłą niedzielę na Cisowym Dziole, tam pod Modynią. Tradycyjnie już chyba będzie 20 roz. Spotykamy się na tym przy świątej górskiej ludzi gór, co by my tam pod Modyńskim w tym klimacie zaśpiewali Janowi Pawłowi Wielkiemu, bo on też tam chodził, był na Modyni. I chcemy dziękować tam po tym pomnikom pięknym. Będziemy się kamracić, odprawimy koronkę do Bożego Miłosierdzia, a później mszę świętą. Pytamy wszystkich gości, turystów, mieszkańców podmodyńskich i wiem, że będzie bandera, iskra i będzie kapela góralska. Zaproszamy związki pod chatą. To jest taka nasza wspólna modlitwa i posiady. Bardzo pięknie Was wszystkich pozdrowią. Ostańcie mi ta zdrowi, bo ze was tak prowadz. Pozdrawiam ksiądz Stanisław Kłowalik, proboszcz Złokotnicy Górnej.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Będę był to al ristorante.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
5: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
4: Wspaniale się to ogląda.
5: A jak smakuje?
4: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
1: Po reklamie. Serdecznie witamy Państwa w niedzielne popołudnie 5 lipca i zapraszamy do wysłuchania dzisiejszego koncertu życzeń.
6: Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
6: Dzień dobry.
1: O uwagę prosimy panią Małgorzatę Legutki z Gromnika.
6: Kochana Małgorzato, z okazji urodzin i nadchodzących imienin życzymy Ci dużo zdrowia, pogody ducha oraz opieki Matki Bożej, aby Twoje serce było zawsze pełne miłości, a uśmiech nigdy nie znikał z Twojej twarzy. Jesteś wyjątkową osobą, która wnosi światło w życie innych.
1: Życzenia przesyłają najbliżsi kochający sąsiedzi oraz dedykują piosenkę zespołu Akcent Mała Figlarka.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Jerzego Błaszczyka z Podegrodzia.
1: Kochany mężu, z okazji twoich 65. urodzin oraz przejścia na zasłużoną emeryturę pragnę ci podziękować za wszystko, co do tej pory zbudowaliśmy. Dziękuję ci za twoją mądrość, troskę i miłość. Teraz, kiedy kończysz jeden rozdział, a otwierasz kolejny, życzę ci przede wszystkim zdrowia, niegasnącej energii i spokoju ducha. Niech ten czas będzie okazją do odpoczynku, ale również spełnienia marzeń, na które wcześniej brakowało chwili. Niech na dalsze lata Pan Bóg ci błogosławi, a Matka Boża niech ma cię zawsze w swojej szczególnej opiece.
0: Życzy żona Lucyna oraz dedykuje piosenkę Baciarów Żyje się raz.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Jerzego Błaszczyka z Podegrodzia.
1: Kochany tato, w dniu twoich 65. urodzin oraz wielkiego kroku, jakim jest przejście na emeryturę, dziękujemy ci za wszystkie lata twojej ciężkiej pracy i troski o naszą rodzinę. Teraz nadszedł twój czas. Zostaw za sobą wszystkie troski i stresy. Życzymy ci zdrowia, szczęścia, uśmiechu i abyś nareszcie zwolnił, odpoczął i zaczął czerpać z życia pełnymi garściami. Ciesz się każdą chwilą. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata.
0: Życzą córki Justyna z rodziną, Monika z rodziną, Paulina z rodziną, Agnieszka z mężem, Natalia z narzeczonym oraz dedykują piosenkę Życzymy, życzymy.

0: koncercie życzeń miło nam powitać Państwa Stanisławę i Władysława Adamczyk ze Starych Żukowic, którzy świętują 60. rocznicę ślubu i 79. urodziny Pani Stanisławy. Z tej okazji składają sobie nawzajem życzenia.
1: Kochana żono, dzisiaj świętujemy podwójnie. Nasze 60 lat razem i Twoje 79. urodziny. Dziękuję Ci za każdy dzień, za Twój uśmiech, cierpliwość i miłość, która stworzyła nasz dom. Jesteś moim największym szczęściem. Życzę Ci przede wszystkim zdrowia, spokoju w sercu i abyś zawsze czuła, jak bardzo jesteś dla mnie ważna. Mąż Władysław.
0: Mój drogi mężu, minęło już 60 lat, odkąd połączyliśmy nasze losy. Dzisiaj chcę Ci z całego serca podziękować za Twoją obecność, oparcie i miłość, na którą zawsze mogłam liczyć. Przeszliśmy razem przez całe życie i nie zamieniłabym ani jednego dnia. Życzę nam obojgu zdrowia, abyśmy mogli jak najdłużej cieszyć się sobą nawzajem. Niech Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, że jesteś żona Stanisława.
1: Muzycznym upominkiem będzie piosenka Karola i Romy, Nasza Miłość.

0: O pozostanie z nami prosimy Państwa Stanisławę i Władysława Adamczyków ze Starych Żukowic.
1: Z okazji Waszej 60. rocznicy ślubu życzymy Wam dużo zdrowia, nieustającej pogody ducha i wielu kolejnych lat przeżytych razem w miłości i wzajemnym szacunku. Niech każdy dzień będzie dla Was powodem do uśmiechu i radości.
0: Życzenia przesyła córka Bożena z mężem i córką oraz dedykuje piosenkę Seweryna Krajewskiego „Czekasz na tę jedną chwilę”.

0: O uwagę prosimy panią Natalię Wiewióra z Jurkowa.
1: Kochana jubilatko Natalio, z okazji 80. urodzin życzę ci, niech każdy poranek przynosi uśmiech na twarzy, a każdy wieczór poczucie spełnienia. Niech otacza cię miłość rodziny i życzliwość przyjaciół i niech czuwa nad tobą Matka Boża.
0: Z wdzięcznością za wszystkie lata spędzone z tobą, żono, życzy mąż Augustyn oraz dedykuje piosenkę Gdzie ty jesteś, chatko mała.

0: O uwagę prosimy panią Bożenę Kwaśny z Gromnika, która 6 lipca będzie obchodzić 60. urodziny.
1: Bożenko, z okazji twoich 60. urodzin pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. Zdrowia, które pozwoli ci cieszyć się każdym następnym dniem. Spokoju ducha oraz niegasnącej radości życia. Niech otaczają cię sami życzliwi ludzie, a marzenia spełniają się jedno po drugim. Niech Pan Bóg błogosławi ci każdego dnia, obdarza swoją łaską i prowadzi spokojem i radością w sercu, aby to, co złe, omijało cię z daleka. Niech życie obdarza cię wszystkim, czego dusza zapragnie. Bożenko, pamiętaj, że nie liczą się lata w życiu, tylko życie w latach. Żyj nam 100 lat.
0: Życzy siostra Emilia z mężem Wacławem oraz siostrzenica Sabina z mężem Adamem oraz dziećmi Oliwką, Kacperkiem i Julcią. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Adama Chroli, Tego co najlepsze.

0: Życzenia płyną do pana Jacka Kopacza z Siemiechowa.
1: Dzień radosny, dzień jedyny, bo są twoje 60. urodziny, a 3 lipca były również imieniny. Pragniemy złożyć ci życzenia, dużo szczęścia, zdrowia i marzeń spełnienia. Gości wielu, kosza kwiatów, moc toastów i wiwatów. Niech ten radosny, wspaniały dzień na zawsze twe troski odsunie w cień.
0: 100 lat życzą żona Bogumiła, synowie Dawid i Kamil oraz synowa Joanna, a wnuki Karolek i Kubuś mocno dziadka ściskają oraz dedykują piosenkę zespołu Fest, Aniele Mój.

0: Pełne szczerości życzenia kierujemy do wujostwa państwa Władysławy i Tadeusza Jasiak z Bobrownik Małych.
1: Kochani, z okazji 60. rocznicy waszego ślubu życzymy wam niegasnącej miłości, wzajemnego zrozumienia oraz kolejnych lat wspólnego szczęścia. Kolejny rok za wami. Niech wasza miłość rośnie z każdym dniem, a każdy poranek przynosi wiele powodów do uśmiechu. Wasza miłość to dowód, że prawdziwe uczucie istnieje. Idźcie przez życie trzymając się za ręce. Bądźcie dla siebie oparciem w każdej chwili życia. Niech każdy dzień będzie pełen czułości, radości i spełnienia marzeń.
0: Tego życzą Ewelina, Mateusz i Nina Fudalej oraz dedykują piosenkę Razem przez lata.

0: Reklama.
1: Witajcie w naszej bajce. Meluzyna, Hakuna Matata. Zaśpiewajmy razem.
2: W niedzielę 5 lipca o 17 spotkajmy się w zagrodzie Felicji Curyłowej w Zalipiu na koncercie Bawimy Rodziny, gala piosenki familijnej. Wystąpią między innymi Anna Sokołowska, Ala Brudzińska, Jacek Wójcicki, Mateusz Mijal oraz orkiestra pod dyrekcją Macieja Niecia. Największe rodzinne przeboje i atrakcje dla dzieci. Wstęp bezpłatny. Wydarzenie w ramach projektu Przy Wiejskiej Drodze. Małopolski Gościniec Kulturalny. Zapraszają Muzeum Ziemi Tarnowskiej i Województwo Małopolskie.
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
4: Trwa nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz ekologicznego materiału siewnego. Wnioski można składać do 10 lipca wyłącznie za pośrednictwem portalu rolnika ARiMR. Wsparcie obejmuje m.in. zboża, rośliny strączkowe i kwalifikowane sadzonki ziemniaka. Wyższe stawki dopłat przysługują do ekologicznego materiału siewnego. Do złożenia wniosku potrzebny jest numer producenta rolnego, numer EP oraz dostęp do portalu rolnika. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej ARiMR i w biurach powiatowych agencji. Informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Szybciej, wyżej, mocniej, czyli sportowe historie, które zadziwiły świat.
7: Dzieje sportu obfitują w wydarzenia ciekawe, dramatyczne, wzruszające, niekiedy kontrowersyjne. O niektórych z nich opowiem w wakacyjnych audycjach Radia RDN w każdy wtorek i piątek około godziny 10:45.
6: Sportowe historie, które zadziwiły świat. Zaprasza Robert Noga.
5: To była autopromocja.
8: Prosimy o wysłuchanie życzeń Anety Niemiec i Dominika Wawrzon, którzy 27 czerwca wypowiedzieli sakramentalne tak w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Szynwałdzie.
9: Kochani Państwo młodzi, Anetko i Dominiku, małżeństwo jest jak podróż. Podróż w nieznane. Życzymy Wam przepięknej podróży wspólnego życia. Niech będzie dla Was podróżą pełną pasji, fascynacji, radości, spełnienia i niegasnącej miłości. W tej podróży bądźcie zawsze blisko siebie. Codziennie odkrywajcie siebie na nowo.
8: Cudownej, wspólnej, szczęśliwej dalszej wędrówki życzą mama, siostra Elżbieta z mężem Andrzejem i z dziećmi Zusią i Dawidkiem, brat Robert z żoną Kasią i z dziećmi Madzią i Michałkiem, brat Marcin z żoną Ewą, dziadkowie Maria i Stanisław. Do życzeń dołączamy piosenkę Mogło być nic w wykonaniu zespołu Kwiat Jabłoni.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy Państwa Anetę Niemiec i Dominika Wawrzon, którzy w dniu 27 czerwca zawarli sakramentalny związek małżeński w kościele parafialnym w Szynwałdzie.
1: Kochani, gratulacje i serdeczne życzenia. Prawdziwa miłość to codzienna troska i obecność. Niech każdy wspólny dzień będzie jak piękny taniec, pełen czułości i harmonii. Niech wasze małżeństwo będzie pełne szacunku i zrozumienia. Życzymy wam miłości, która przetrwa wszystko. Niech wasz wspólny dom będzie miejscem pełnym radości, ciepła i bezpieczeństwa. Niech zawsze we wszystkim będzie z wami Bóg. Cudownych chwil na nowej drodze życia.
0: Życzenia przesyłają ciocia Terenia, Zosia i Ania z rodzinami, a muzyczną dedykacją będzie piosenka Piotra Rubika i Magdy Beredy, Arbuzowy Zachód Słońca.

0: O uwagę prosimy Państwa Lucynę i Andrzeja Zelek z miejscowości Rożnów.
1: Moja najdroższa mamo, mój najdroższy tato, w dniu Waszej 45. rocznicy ślubu chcę Wam podziękować za najwspanialszy wzór rodziny, jaki mogłam otrzymać. Dziękuję za cierpliwość, wsparcie w trudnych chwilach i morze miłości, którym mnie obdarzyliście. Wasz związek to dowód na to, że prawdziwe uczucie przetrwa każdą burzę. Życzę Wam nieustającej radości, mnóstwa uśmiechu i cudownych wspólnych chwil na kolejne lata.
0: Życzy córka Monika z Romanem, Zofią i Gabrielą oraz dedykują piosenkę Mamo, tato, dziękuję Wam.

0: O uwagę prosimy Państwa Genowefę i Stanisława Furtak z Tarnowa, którzy świętują 50. rocznicę ślubu.
1: Drodzy rodzice, 50 lat temu potwierdziliście swą miłość obrączką złotą. 50 lat temu podchodziliście do życia z wielką ochotą. 50 lat temu było was tylko dwoje. 50 lat temu przestaliście dzielić świat na moje i twoje. W tym szczególnym dniu waszych złotych godów pragniemy z całego serca pogratulować pięknego małżeńskiego stażu oraz życzyć błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia.
0: Podpisani córka z mężem oraz wnuki Szymon, Piotr i Miłosz. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać tam, gdzie byłem”.

0: O uwagę prosimy księdza Piotra Stelmacha, proboszcza parafii Janowice.
1: Czcigodny księże proboszczu, z okazji imienin przyjmij od całej wspólnoty parafialnej najszczersze życzenia. Życzymy Ci, aby Pan Bóg obdarzał Cię dobrym zdrowiem, siłą i nieustanną radością z kapłańskiej posługi. Niech Duch Święty prowadzi i umacnia Cię na drodze wiary. Życzymy Ci, aby wszelkie dobro, które czynisz, wracało do Ciebie ze zdwojoną siłą, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece. Dziękujemy za dar Twojej obecności, za każde Słowo Boże i sprawowane sakramenty. Niech Chrystus zawsze Cię wspiera i napełnia mocą w trudach codziennej posługi.
0: Z modlitewną pamięcią wdzięczni parafianie. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Wśród tylu dróg.

0: O uwagę prosimy panią Halinę Kot z Lubinki.
1: Kochana mamo i babciu, w dniu twoich imienin chcemy ci podziękować za każdą iskrę dobra, którą nas otaczasz. Niech ten dzień przyniesie ci spokój w sercu i pewność, że nigdy nie jesteś sama. Pamiętaj, że twoja siła i uśmiech są dla nas największą inspiracją. Życzymy ci zdrowia, odpoczynku i wiary w to, że przed tobą jeszcze mnóstwo pięknych chwil. Bardzo cię kochamy. Niech Matka Boża ma cię zawsze w swojej opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi.
0: Życzą dzieci z rodzinami, a wnuczki i wnukowie babcie całują. Muzycznym upominkiem będzie piosenka Jessiki, Bukiet Życzeń.

0: O uwagę prosimy Państwa Małgorzatę i Kazimierza Golec z Wierzchosławic.
1: Z okazji 35. rocznicy ślubu, czyli koralowych godów, przesyłamy najgorętsze życzenia dla kochanych jubilatów. Życzymy Wam, abyście dalej z taką samą radością i miłością szli przez życie, a każdy kolejny dzień był tak piękny jak ten, w którym powiedzieliście sobie tak. Niech dobry Bóg ma Was w swojej opiece, obdarza niesłabnącym zdrowiem i pokojem, a Boże błogosławieństwo towarzyszy Wam na każdym kroku Waszej wspólnej drogi. Bądźcie dla siebie nadal wsparciem i największym skarbem, ciesząc się każdą chwilą spędzoną razem w zdrowiu i pomyślności.
0: Najpiękniejsze życzenia prosto z serca przesyłają Marzena i Jakub Padło wraz z dziećmi Julią i Karolem. Do życzeń dołączają piosenkę Bajerantów 7 czerwonych róż.

0: koncercie życzeń miło nam powitać pana Krzysztofa Bartoszka z Bobowej.
1: Kochany synu, z okazji twoich 60. urodzin pragnę ci przesłać moc najpiękniejszych z głębi serca płynących życzeń. Życzę ci przede wszystkim zdrowia, niesłabnącej pogody ducha i nieustającego szczęścia. Niech Pan Bóg hojnie ci błogosławi każdego dnia, obdarza łaską i prowadzi bezpiecznymi drogami. Spełniaj swoje marzenia i ciesz się każdą chwilą, którą możesz dzielić z najbliższymi. Niech Matka Boża ma Cię w swojej opiece i wyprasza dla Ciebie wszelkie potrzebne łaski na dalsze lata życia.
0: Życzy mama oraz dedykuje piosenkę Życie to nie bajka.

0: O pozostanie z nami prosimy pana Krzysztofa Bartoszka z Bobowej.
1: Kochany mężu, z okazji twoich 60. urodzin pragnę złożyć ci najpiękniejsze życzenia. Chcę również zatrzymać się na chwilę i z całego serca podziękować ci za każdy wspólny dzień, za twoją mądrość, miłość, troskę i wszystko, co robisz dla naszej rodziny. Niech ten czas, który przed tobą, przyniesie ci wszystko, czego pragniesz. Niech nie opuszcza cię dobre zdrowie, optymizm i poczucie humoru. Niech Matka Boża ma cię w opiece, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy żona Elżbieta oraz dedykuje piosenkę Teresy Werner Tylko Ty.

0: Jeszcze raz o uwagę prosimy pana Krzysztofa Bartoszka z Bobowej.
1: Kochany tato i dziadku, z okazji twoich 60. urodzin pragniemy złożyć ci najserdeczniejsze życzenia. W tym szczególnym dniu chcemy też podziękować za twoją bezwarunkową miłość, cierpliwość i wszelką troskę, którą nas otaczasz każdego dnia. Życzymy ci dużo zdrowia, sił, optymizmu, wielu powodów do uśmiechu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata. Niech spełniają się wszystkie twoje marzenia, a każdy kolejny dzień niech będzie lepszy od poprzedniego. Niech Matka Boża ma cię w swej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą dzieci i wnuki oraz dedykują piosenkę Jorgus i Dziemian. Dziękuję ci.

0: Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Szukasz szkoły, która daje konkretny zawód i realne możliwości? Wybierz Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. W roku szkolnym 2026-27 czekają na Ciebie kierunki technikum, architektury krajobrazu i arborystyka, agroogrodnictwa, turystyki na obszarach wiejskich, weterynarii, hodowcy koni, agrobiznesu oraz technologii żywności ze specjalizacją cukierniczą. A w szkole branżowej cukiernik, agroogrodnik i pszczelarz. Oferujemy także praktyki zagraniczne w programie Erasmus+. Zespół Szkół Ekonomiczno-Ogrodniczych w Tarnowie. Rozumiemy edukację. Dostarczamy rozwiązania.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Po reklamie.
5: I jeszcze raz o pozostanie z nami prosimy pana Krzysztofa Bartoszka z Bobowej.
6: Najserdeczniejsze życzenia z okazji 60. urodzin dla kochanego chrzestnego. Dużo zdrowia, szczęścia, radości oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata życia. Niech wszystkie marzenia, nawet te najskrytsze, doczekają się spełnienia, a każdy poranek przynosi same piękne i słoneczne chwile. Bądź zawsze tak wspaniałym człowiekiem, jakim jest.
5: 100 lat życzy chrześnica Kinga oraz dedykuje piosenkę Andrzeja Rybińskiego Nie liczę godzin i lat.

0: O uwagę prosimy pana Grzegorza Dudę ze Sterkowca.
1: Kochanie, w dniu twoich 62 urodzin pragnę ci podziękować za to, że jesteś moim domem i największym oparciem. Życzę ci, abyś zawsze czuł się doceniany, a nasze życie było najpiękniejszą przygodą.
0: Wszystkiego najlepszego życzy żona Marta oraz dedykuje piosenkę zespołu Duo Phoenix Dobrze Razem Być.

0: O uwagę prosimy panią Teresę Kupiec z Radgoszczy.
1: Kochana żono, mamo i babciu, z okazji twoich 60. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, szczęścia, pogody ducha, spełnienia marzeń, dni pełnych słońca i wieczorów pełnych gwiazd. Dziękujemy za twoją obecność, troskę i miłość, które sprawiają, że każdy moment nabiera wyjątkowego blasku. Życzymy ci świata pełnego dobra, spokoju i czułości. Niech każdy dzień przynosi ci więcej powodów do śmiechu niż trosk, a Pan Bóg niech ci błogosławi na dalsze lata życia.
0: Życzy mąż Kazimierz i córka Agnieszka z mężem Jackiem oraz Gabrysią, Maksiem i Dawidkiem. Muzycznym upominkiem będzie piosenka kapeli Górole Bierz ile chcesz.

0: O uwagę prosimy Państwa Halinę i Tadeusza Młynarczyków zamieszkałych w Lipinach.
1: Kochani jubilaci, z okazji 40. rocznicy Waszego ślubu rubinowych godów przyjmijcie moje najserdeczniejsze gratulacje i życzenia. 4 dekady razem to piękny dowód na to, że prawdziwa miłość potrafi przetrwać każdą próbę. Życzę Wam, aby kolejne wspólne lata były pełne ciepła, zdrowia i szczęścia. Niech spełnią się wszystkie Wasze najskrytsze marzenia i plany, a każdy dzień niech przynosi tylko radość i uśmiech. 100 lat i szczęśliwej drogi do kolejnych jubileuszy.
0: Życzy zakręcony szwagier oraz dedykuje piosenkę Waiting Crystal Amber Rance.

0: O uwagę proszony jest pan Władysław Grzegórzek z Olszyn.
1: W dniu twoich 80. urodzin dziękujemy ci za każdą lekcję życia, miłość i cierpliwość, aby twoje zdrowie było mocne niczym najlepszy dąb, a wszelkie troski uciekały wiórami na wiatr. Życzymy, aby każdy kolejny dzień był solidny i piękny, jak dzieła, które stworzyły twoje ręce. Wszystkiego dobrego z okazji 80. urodzin, opieki Matki Bożej i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata życia.
0: Życzą żona, córka z mężem, syn z żoną oraz wnuki. Do życzeń dołączają piosenkę Teresy Werner, Życzenia najpiękniejsze.

0: O uwagę prosimy Państwa Stanisława i Marię z Rożnowa.
1: Kochany tato, z okazji tego, że jesteś tak kochanym tatą, życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i spełnienia marzeń. Dziękujemy Ci za wsparcie, dobre rady, wrażliwe serce, spracowane dłonie i za to, że zawsze możemy na Ciebie liczyć. Niech każdy dzień przynosi Ci radość i powody do uśmiechu. Przy okazji składamy najserdeczniejsze życzenia Tobie, mamusiu. Dużo zdrowia, radości, uśmiechu oraz samych pięknych chwil każdego dnia. Dziękujemy Wam, rodzice, za miłość, troskę, wychowanie i za wszystko, co dla nas robicie.
0: Te słowa przekazujemy od wszystkich dzieci z rodzinami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Urszuli Sipińskiej „Mam cudownych rodziców”.

0: O uwagę prosimy panią Marię Sztorc ze Skrzyszowa.
1: Kochana mamo i droga babciu, z okazji twoich 80. urodzin życzymy ci dużo zdrowia, zadowolenia, pogody ducha, nieustającego uśmiechu i pozytywnej energii. Życzymy ci, mamo, również dużo miłości, ciepła rodzinnego, spełnienia wszystkich marzeń, żebyś nad nami wszystkimi czuwała i troszczyła się tak, jak do tej pory. Niech niebiańska Pani otacza cię łaskami i dobrym zdrowiem jeszcze przez wiele, wiele lat. Tego ci wszyscy życzymy i bardzo, bardzo cię kochamy. Żyj nam, droga mamo, 100 lat.
0: Tego życzą dzieci z rodzinami oraz wnuki. Muzycznym upominkiem będzie piosenka 80 lat.

0: O uwagę prosimy panią Cecylię Nowak z Radylnej.
1: Kochana mamo, z okazji twoich 85. urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, spokoju i radości każdego dnia. Niech dobry Bóg otacza cię swoją opieką, obdarza łaską i umacnia w wierze, a Matka Boża prowadzi cię swoją czułą dłonią przez każdy dzień. Dziękujemy ci za twoją miłość, modlitwę, dobroć, mądrość, które są dla nas największym skarbem. Niech w twoim sercu zawsze gości pokój, a w domu niech nie brakuje miłości i ciepła najbliższych.
0: Z całego serca życzą twoje dzieci oraz dedykują piosenkę Jessiki życzenia z całego serca.

0: O uwagę prosimy panią Joannę Podraza z Zalasowej.
1: Droga Asiu, mija 25 lat od dnia, kiedy stanęliśmy na ślubnym kobiercu. Choć nasze drogi się rozeszły, ten dzień na zawsze pozostanie w mej pamięci. Dziękuję ci za wszystkie wspólne lata, a w sercu wciąż noszę dobre chwile, które razem przeżyliśmy. Życzę ci spokoju, zdrowia i wielu powodów do radości każdego dnia.
0: Życzenia przesyła Grzegorz, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Michała Szyca, Przepraszam.

0: O uwagę prosimy panią Elżbietę Gieraut z Dębicy.
1: Z okazji 90. urodzin drogiej teściowej, mamie i babci przesyłamy najserdeczniejsze życzenia. Życzymy dużo zdrowia, szczęścia, spokoju i samych życzliwych osób wokół ciebie. Niech kolejne lata przyniosą ci wszystko, czego pragniesz. Niech spełnią się wszystkie twoje najskrytsze marzenia, a każdy dzień niech będzie pełen słońca i uśmiechu. Niech Matka Boża ma cię w swojej szczególnej opiece, a Pan Bóg niech ci zawsze błogosławi.
0: Życzą synowa i syn z dziećmi i wnukami, a muzycznym upominkiem będzie piosenka Kto ma teściową, ten ma królową.

0: O uwagę prosimy Państwa Barbarę i Stanisława, którzy świętują 30-lecie ślubu.
1: Drodzy Barbaro i Stanisławie, z okazji 30. rocznicy ślubu składamy Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, szczęścia, miłości oraz kolejnych wspólnych lat pełnych radości i wzajemnego zrozumienia. Niech każdy dzień przynosi Wam powody do uśmiechu, a rodzina będzie źródłem dumy i szczęścia. Dziękujemy za Waszą miłość, troskę i piękny przykład małżeństwa.
0: Wszystkiego najlepszego życzy mama Halina, córka Magdalena.

0: koncercie życzeń serdecznie witamy księży solenizantów. W bieżącym tygodniu imieniny obchodzą ksiądz Zenon Tomasiak
1: oraz ksiądz Benedykt Szlemzak.
0: W imieniu dyrekcji pracowników Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz pragniemy złożyć księżom solenizantom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkich potrzebnych łask Bożych oraz zadedykować muzyczny upominek. I to już wszystkie życzenia, które z przyjemnością przekazaliśmy Państwu. Pięknie Was pozdrawiamy i serdecznie dziękujemy za uwagę. Iwona Chmielowska
1: i Tomasz Gad.
2: Do usłyszenia.

Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowe Sącz 5 lipca w pierwszą niedzielę miesiąca lipca. Zbliża się godzina 15, godzina Miłosierdzia Bożego. O tej godzinie dziś zapraszamy Państwa na transmisję uroczystej mszy świętej odpustowej z Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej z Tuchowa, sprawowanej w ramach Wielkiego Odpustu Tuchowskiego w tym roku, przeżywanego pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. Na tę Eucharystię do Tuchowa dotarli pielgrzymi osób wspierających powołania kapłańskie i zakonne, a także przyjaciele misji z całej diecezji tarnowskiej. Dzisiejszej uroczystej Eucharystii na Lipowym Wzgórzu będzie przewodniczyć i homilię wygłosi ksiądz biskup Andrzej Jerz, biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Drodzy siostry i bracia, ojciec Grzegorz, nasz kustosz, przed Eucharystią wprowadził nas w tajemnicę nie tylko prac konserwatorskich, odnawiających oblicze Maryi Chrystusa, z naszego cudownego obrazu duchowskiego, ale także ukazał tę prawdę, że wszyscy musimy docierać do obrazu Bożego w nas, aby jak najgłębiej odczytać tę tajemnicę, że każdy z nas jest żywą obecnością Boga pośród tego świata. To piękna prawda. Maryja uczy nas właśnie wskazując drogę ku Chrystusowi, ku Trójcy Przenajświętszej, odkrywania prawdy, że jesteśmy świątynią Boga w Trójcy Świętej Jedynego. Niech ten czas pielgrzymowania, który jest powrotem do naszego duchowego wnętrza, przynosi nam radość z odkrywania Boga w naszym życiu i w życiu tych, z którymi jesteśmy związani. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy z czystym sercem mogli uczestniczyć w Najświętszej Ofierze. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu.
1: I wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.

Módl się, Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,

Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku źrebięciu oślicy. On usunie rydwany z Efraima, a konie z Jeruzalem. Łuk wojenny zostanie złamany. Pokój ludom obwieści. Jego władztwo sięgać będzie od morza do morza, od brzegów rzeki aż po krańce ziemi. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wy nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmierci.

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec. Ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.

Drodzy bracia w kapłaństwie, wraz z ojcem prowincjałem, wielebne siostry zakonne, umiłowani pielgrzymi, zgromadzeni w tuchowskim sanktuarium, drodzy radiosłuchacze naszego diecezjalnego radia RDN. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy wezwanie Chrystusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. To wezwanie posiada ogromną moc przemieniającą nasze życie, które bywa przytłoczone różnymi formami zmęczenia. Utrudzeni to dosłownie ci, którzy są spracowani, a może nawet przepracowani. Jesteśmy w pierwszej trójce najbardziej przepracowanych obywateli swoich krajów na świecie. To słowo pojawia się w dramatycznej wypowiedzi świętego Piotra, który po wielogodzinnym nocnym połowie powiedział do Jezusa: Mistrzu, całą noc pracowaliśmy, dosłownie trudziliśmy się i nic nie złowiliśmy. Był ogromnie zmęczony i rozczarowany owocami swojej pracy. Nieraz jesteśmy do niego podobni. Całymi dniami pracujemy ciężko, żeby coś osiągnąć, a ostatecznie okazuje się, że efekty naszej pracy są dość mizerne. To sprawia, że jeszcze bardziej odczuwamy ciężar zmęczenia. Drodzy siostry i bracia, przychodzi nieraz taki rodzaj zmęczenia, które można nazwać zmęczeniem samym sobą. Wypływa on nieraz z naszych własnych wad lub nałogów, albo związany jest z gorzkim smakiem doznanej porażki, z niepodołaniem różnym wyzwaniom, problemom. Zmęczenie samym sobą zabija w nas entuzjazm i chęć działania. To zaś prowadzi do tego, co papież Franciszek nazywał przechodzeniem na emeryturę w wieku 20 lat. Dlatego Jezus mówi: przyjdźcie do mnie. Powtarza to dziś do nas. Dlatego przyszliśmy. Jesteśmy tutaj. Przychodzimy więc do Niego, by się z Nim spotkać w czasie sprawowania Eucharystii. Przyjmujemy Go do naszych serc w Komunii Świętej, by w ten sposób umocnić się na drodze dalszego życia. Wyruszamy też na pielgrzymkę szlaki prowadzące do sanktuariów, bowiem te święte miejsca pulsują siłą Bożej obecności. I chociaż w czasie pielgrzymki fizycznie jesteśmy często bardzo zmęczeni, to jednak duchowo, psychicznie odpoczywamy. Pomimo kryzysów wiary, jakie współcześnie drążą ludzi, wielu nadal chętnie pielgrzymuje do miejsc świętych. Możemy powiedzieć, że wzrasta ta liczba. Wyruszają do nich powodowani ukrytą tęsknotą za Bogiem, poszukiwaniem wewnętrznego pokoju, ciszy i odpoczynku. Pragną umocnić swą relację z Bogiem, z drugim człowiekiem i z samym sobą. Poszukują siły do nawrócenia, które nieraz za sprawą dobrze odbytej spowiedzi w sanktuarium uwalnia z ogromnego ciężaru grzechów, wlewa w serce zdroje nadziei i napełnia je nieznaną dotąd radością. Drodzy siostry i bracia, w naszym życiu doświadczamy także zmęczenia, które można by nazwać zmęczeniem ludźmi, zmęczeniem tłumami. Takiego zmęczenia doświadczył także sam Jezus i apostołowie. Z powodu tłumów, które przychodziły do Jezusa, nie mieli oni czasu nawet na posiłek. Współcześnie owo zmęczenie tłumami dotyka różnych wspólnot i osób. Dotyka kapłanów, którzy muszą mierzyć się z licznymi problemami, sprawami swoich wspólnot parafialnych. Dotyka osób konsekrowanych,
którym wielość różnych spraw zakłóca rytm wspólnotowego życia zakonnego. Zmęczenie ludźmi dotyka małżeństwa i rodziny, których członkowie są ciągle zabiegani, przemęczeni i coraz trudniej jest im znaleźć dla siebie czas. Wielu pragnęłoby odprawić siebie nawzajem, nie spotykać się z ludźmi, unikać ich. Jest jakiś lęk przed drugim człowiekiem. To widać nawet w związku z faktem zmniejszającej się liczby zawieranych związków małżeńskich. Młodzi ludzie boją się siebie nawzajem. To często zmęczenie drugim człowiekiem powoduje rozpad związku małżeńskiego, jakieś poróżnienia w rodzinie, problemy narastające w pracy. Wielu ludzi jest właśnie w takim stanie. Wielu pragnęłoby, tak jak apostołowie, aby Jezus odpędził od siebie, od nas innych ludzi, aby wreszcie mieli tak zwany święty spokój. Ale właśnie w postawie Jezusa znajdujemy klucz do radzenia sobie w takich sytuacjach. Przede wszystkim Jezus nie odrzuca potrzebujących, lecz naucza tych, którzy garną się do Niego, uzdrawia chorych, błogosławi przynoszone do Niego dzieci. Uczy nas zamieniać zmęczenie innymi ludźmi w okazję do czynienia względem nich dobra. Bo cóż byśmy znaczyli bez drugiego człowieka? Nie tylko tego, który jest dla nas miły, sympatyczny, prawi nam komplementy, uśmiecha się, ale czasem więcej zawdzięczamy ludziom trudnym, którzy są z nami wokół nas, bo uczą nas pokory, pozwalają odkryć w nas pokłady dobra, których wcześniej u siebie nie dostrzegaliśmy. Pozwalają nam rozwijać wiele cnót, możliwości. Jezus wielokrotnie wskazuje nam potrzebę poszukiwania właśnie w drugim człowieku samego siebie. Drodzy siostry i bracia, inny jeszcze rodzaj zmęczenia, bardzo mocno obecny jest dzisiaj w naszym życiu. To zmęczenie otaczającym nas światem. To zmęczenie narastającym złem i niekończącą się walką z nim. Coraz bardziej obawiamy się tego świata, który nas otacza, który zagubił się, który wchodzi w jakieś niesamowite absurdy. Uderza w godność człowieka, w ludzką naturę. Podważa nasze istnienie w świecie. Dlatego potrzeba olbrzymiej ufności w to, że ostatecznie Bóg zawsze zwycięża i uzdrawia człowieka. Jedynym lekarstwem na ten rodzaj zmęczenia jest głęboka ufność w Bożą moc. Zaufanie słowom Jezusa Chrystusa, który zapewnia nas: miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Te Jego słowa dają nam siłę pośród przeciwności tego świata. Zaufanie wobec Niego pomaga nam uniknąć załamania się przed ogromem nieprawości, krzywd i wszelkiego zła na tym świecie. Umiłowani w Chrystusie, godna uznania jest wytrwałość wielu ludzi w naszej diecezji, którzy podejmują regularną modlitwę o dar powołań do kapłaństwa i do życia zakonnego, aby w ten sposób ci, którzy są sługami Boga, pozwalali nam przezwyciężać te różne formy zmęczenia, ujawniając, że Bóg ostatecznie zawsze zwycięża. Modlitwa o powołania jest istotna, gdyż wobec Boga wyraża ona to, że nam zależy na tej sprawie
i jest też ona znakiem dla świata, że dar kapłaństwa i życia zakonnego to cenny i ważny dar. Ojciec Święty Leon XIV, który zaledwie od ponad roku jest papieżem, w tym krótkim czasie poświęcił już wiele uwagi i nauczania sprawie powołań, dostrzegając, iż jest to jeden z poważnych problemów dotykających współczesny Kościół. Wielokrotnie podkreślał, że modlitwa o powołania kapłańskie i zakonne jest absolutną koniecznością dla przetrwania oraz rozwoju Kościoła. W tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania Ojciec Święty zwrócił się z gorącą prośbą. Cytuję: zapraszam wszystkich, rodziny, parafie, wspólnoty zakonne, biskupów, kapłanów, diakonów, katechetów, katechistów, wychowawców i wiernych świeckich do coraz większego zaangażowania się w tworzenie sprzyjających warunków, aby ten dar mógł być przyjęty, umacniany, strzeżony, objęty towarzyszeniem, by wydał obfity owoc. Tylko wtedy, gdy nasze środowiska będą jaśnić żywą wiarą, nieustanną modlitwą i braterskim towarzyszeniem, Boże powołanie będzie mogło rozkwitnąć i dojrzeć, stając się dla każdego i dla świata drogą szczęścia i zbawienia. Zwracając się bezpośrednio do ludzi młodych, Ojciec Święty zachęca ich: drodzy młodzi, słuchajcie głosu Pana, który zaprasza was do życia pełnego, realizowanego poprzez pomnażanie własnych talentów i przybijanie do chwalebnego krzyża Chrystusa swoich ograniczeń i słabości. Zatrzymajcie się więc na adoracji eucharystycznej. Rozważajcie wytrwale Słowo Boże, aby żyć nim każdego dnia. W ten sposób poznacie Pana i w zażyłości właściwej przyjaźni odkryjecie, jak ofiarować siebie samego na drodze małżeństwa, kapłaństwa lub w życiu konsekrowanym. Każde powołanie jest ogromnym darem dla Kościoła, dla tych, którzy przyjmują je z radością, pisze papież Leon. Zwróćmy uwagę, że pisze tutaj do młodych, aby rozpoznawali powołanie do życia kapłańskiego i życia zakonnego, ale też zwraca uwagę rozczytanie u młodych wielkiego daru powołania do małżeństwa. Cenimy sobie, drodzy siostry i bracia, inicjatywy w intencji powołań, jakie są w naszej tarnowskiej diecezji. Piesze pielgrzymki do sanktuarium w Tuchowie w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Czuwania o powołania, czyli 9-miesięczna nowenna do Matki Bożej Tuchowskiej. Modlitwy w intencji powołań podejmowane we wspólnotach parafialnych, szczególnie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Głęboko wierzymy, że i nasza modlitwa zostanie wysłuchana, jeśli będziemy wytrwale i szczerze o to się modlić. Powinniśmy prosić Boga tym bardziej, że żyjemy w czasach ogromnego kryzysu powołań. I to nie dlatego, że Bóg przestał kochać ludzi, ale dlatego, że ziarna Jego powołań padają często na beton lub międzyciernie i nie znajdują odpowiedniej gleby, aby zakiełkować. Ważną kwestią jest wytrwałe budowanie pozytywnego klimatu wokół sprawy powołań. Kiedy byłem na drodze powołania i wstąpiłem do seminarium duchownego w Tarnowie, no to wtedy był powszechny entuzjazm ze strony rodziny. Dzisiaj tego brakuje. Ze strony rówieśników, kolegów, koleżanek było mocne wsparcie. Dzisiaj jest ośmieszanie. Ze strony wspólnot parafialnych, ze strony tej części społeczeństwa, która wtedy borykała się z systemem komunistycznym i dla większości Polaków wsparcie Kościoła, powołań do życia kapłańskiego, zakonnego było też formą wolności, zachowania wolności w tym miażdżącym systemie. Łatwo więc mojemu pokoleniu było podjąć ten dar powołania. Dzisiaj
Jest to bardzo trudne dla młodych ludzi, którzy się borykają z wielkimi wyzwaniami. Muszą iść jakby pod prąd wszystkim. Dlatego jeszcze raz powtarzam, ważne jest odnowienie pozytywnego myślenia, patrzenia, odczuwania i widzenia życia kapłanów, sióstr zakonnych pośród naszych wspólnot. Drodzy siostry i bracia, gorąco dziękuję wszystkim diecezjanom, którzy życzliwie wspierają tę sprawę, którzy modlą się za nas kapłanów, zakonników, siostry zakonne oraz proszą Boga o dar nowych powołań. Jestem wam bardzo wdzięczny, bo tutaj przyszliście idąc drogą pielgrzymiego trudu, ale też na co dzień bardzo intensywnie modlicie się każdego dnia o dar powołań do służby Bożej. Zmęczenie i trud są nieodłączną częścią naszego życia, ale jest też dobry rodzaj utrudzenia wówczas, kiedy mamy w sobie przeświadczenie, że to wszystko, nad czym się trudzimy, ma sens i rodzi dobro. Każda msza święta przypomina nam o właściwym kierunku życia. Każde sanktuarium i każdy kościół i każda mała kapliczka przypominają o tym, by nasze życie zmierzało ku Bogu. Wpatrując się w umiłowany obraz Matki Bożej Tuchowskiej, uczymy się obierać właściwy kierunek życia. Przez Maryję, w Maryi zawsze odnajdujemy Boga, a w Nim ostateczny cel naszego życia. Amen.

0: Wierzę w jednego Boga,
1: Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzianych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie.
0: Prośmy wszechmogącego i miłosiernego Boga we wszystkich intencjach Kościoła Świętego przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny Tuchowskiej.
2: Módlmy się za cały Kościół Święty, aby dzięki wytrwałej służbie jego pasterzy na czele z papieżem Leonem dążył do jedności wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za wszystkie osoby, które wspierają powołania kapłańskie i zakonne oraz przyjaciół misji zagranicznych, aby swoją modlitwą i poświęceniem przyczyniali się do wzrostu Kościoła. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za prześladowanych chrześcijan, aby nasz Pan utwierdzał ich w swojej miłości, a wszystkich wrogów Kościoła obdarzył łaską nawrócenia i opamiętania. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za młodych ludzi, którzy słyszą w swoim sercu głos powołania do życia w służbie kapłańskiej lub zakonnej, aby potrafili z odwagą odpowiedzieć na Boże wezwanie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, krewnych, przyjaciół, pielgrzymów, czcicieli Matki Bożej Tuchowskiej, aby dzięki zbawczej mocy zmartwychwstałego Pana osiągnęli chwałę wszystkich świętych w Kościele Niebieskim. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy podczas tej mszy świętej świadomie uczestniczyli w wielkich tajemnicach naszej wiary, a na co dzień nieustannie żyli Bożym Słowem na wzór Matki Najświętszej, która wszystkie sprawy rozważała w swoim sercu. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Miłosierny Ojcze, przyjmij nasze pokorne modlitwy, które zanosimy do Ciebie, ufając w orędownictwo Matki całego Kościoła, przez Chrystusa, Pana naszego.
3: Amen. Do ołtarza zbliża się procesja z darami. Pielgrzymi przynoszą do tronu Matki Bożej kwiaty. Sądecka pielgrzymka niesie złote serce. Grupa bocheńsko-brzeska ofiaruje srebrną różę z bursztynami. Pielgrzymi przynoszą również chleb i wino do sprawowania Eucharystii.

0: nasz i całego Kościoła Świętego.
1: Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy. I niech z dnia na dzień doskonali w nas prowadzenie życia godnego nieba.

Zaprawdę święty jesteś Boże i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz swój lud, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj i prosimy na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas spojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym, stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogurodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie.
2: Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź we wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Andrzeja, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych, braci i siostry, oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.

i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela.

Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Ani nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
2: Komunia Święta będzie udzielana w następujących miejscach. Na pierwszym stopniu, na środku przed ołtarzem polowym, wokół kaplicy polowej, na środku placu, przy głównym wejściu do bazyliki, pod wieżą, przy grobowcu arcybiskupa Leona Wałęgi, a także przy furcie klasztornej. Oczekując na przyjęcie ciała Chrystusowego, zachowajmy postawę szacunku i skupienia, którą możemy wyrazić poprzez przyklęknięcie lub głęboki skłon.

Módlmy się. Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej

Kochani, dosłownie kilka takich organizacyjnych, duszpasterskich ogłoszeń. Kto może, to jeszcze sobie usiądźcie. Najpierw pragnę wyrazić ogromne podziękowanie księdzu biskupowi Andrzejowi, ordynariuszowi naszej diecezji, za przewodniczenie tej Eucharystii, wygłoszone Słowo Boże, za to, że zawsze w ważnych chwilach tutaj przy sanktuarium jest z nami. Czy to było pożegnanie cudownego obrazu tutaj, gdy szedł do renowacji, czy to było powitanie cudownego obrazu. Także tutaj zawsze byliśmy razem i Bóg zapłać Ci, księże biskupie Andrzeju, za tą Twoją obecność i braterską troskę też o to miejsce i o kult Matki Bożej Tuchowskiej. Bóg zapłać kapłanom koncelebrującym tę Eucharystię z ojcem prowincjałem Dariuszem na czele. Bóg zapłać przede wszystkim Wam, wszyscy drodzy pielgrzymi, za odwagę, za piękne świadectwo Waszej wiary, za poniesiony też trud w intencji powołań do życia kapłańskiego i zakonnego. Niech Matka Boża Tuchowska ma Was w swojej opiece. Wielki Odpust Tuchowski potrwa do 9 lipca, do wieczora. Zapraszam Was w inne też dni. Może Wy też zapraszajcie kogoś ze swoich bliskich. Myślę, że tak w tygodniu będzie troszkę spokojniej tutaj. Od jutra już będzie więcej przestrzeni, także zapraszajcie. Jeżeli ktoś ma możliwość, to może przyjechać oczywiście. Jak przez cały rok zresztą bazylika jest otwarta, sanktuarium i obraz odsłonięty. Można nawiedzić sanktuarium, także gorąco Was zapraszamy. Gdyby ktoś chciał się w jakiś sposób też fizycznie posilić, jest dostępna jadalnia pielgrzyma, otwarta jest kawiarenka pod Różą, kawiarenka parafialna tam za wieżą po prawej stronie. Można skorzystać oczywiście z tych miejsc dla też i fizycznego pokrzepienia. Ale przede wszystkim pamiętajcie o tym, co najważniejsze. Tutaj najważniejsze się dokonało, spotkanie z Jezusem Chrystusem w Eucharystii. Jeszcze może pozostało nawiedzenie cudownego obrazu, na chwilę spojrzenie Maryi Matce Tuchowskiej w oczy. I niech ona rzeczywiście, to jej spojrzenie dotyka Waszych serc z ogromną miłością. Drodzy, już tak na koniec, zanim ksiądz biskup udzieli nam pasterskiego błogosławieństwa, to może powstańmy, pomódlmy się jeszcze w ramach dopełnienia warunków uzyskania odpustu zupełnego, bo też po to tutaj jesteśmy, aby przecież te odpusty zupełne wypraszać tym naszym bliskim, z którymi może jeszcze pielgrzymowaliśmy tutaj do Tuchowa, dzisiaj już ich nie ma z nami fizycznie, a może potrzebują tej modlitwy właśnie, żeby w pełni zjednoczyć się z Bogiem. Dlatego wzbudźmy sobie intencję, za kogo chcielibyśmy ten odpust zupełny ofiarować. I módlmy się w intencjach Ojca Świętego Leona XIV. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, i swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Tak było na początku, teraz zawsze, na wieki. Matko Boża Tuchowska, módl się za nami.

Zakończyliśmy transmisję niedzielnej mszy świętej, dziś transmitowanej z sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie, 5 lipca w pierwszą niedzielę miesiąca lipca. Eucharystia sprawowana była w ramach trwającego do 9 lipca Wielkiego Odpustu Tuchowskiego, w tym roku przeżywanego pod hasłem Z Maryją nieśmy światu Chrystusa. Na tę Eucharystię do Tuchowa dotarli pielgrzymi osób wspierających powołania kapłańskie i zakonne, a także przyjaciele misji w całej diecezji tarnowskiej. Dzisiejszej uroczystej mszy świętej na Lipowym Wzgórzu przewodniczył i homilię wygłosił ksiądz biskup Andrzej Jerz, biskup ordynariusz diecezji tarnowskiej. Dziś usłyszeliśmy słowo Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Maryja jest naszą mamą i ona doskonale rozumie nasze cierpienia i troski. Do kogo, jak nie do niej i do jej Syna, mamy przyjść z naszymi problemami? Matka Boża ze słynącej łaskami ikony tuchowskiej czeka na każdego z nas, by się powierzyć pod jej opiekę, więc tym bardziej sięgajmy po to matczyne orędownictwo. Wszystkim słuchaczom Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz życzymy dobrego popołudnia i radosnej niedzieli. Szczęść Boże!

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie Dolina Noteci.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Jeszcze do końca lipca zapisy na pieszą pielgrzymkę tarnowską trwać będą w parafiach. Od sierpnia będzie to możliwe tylko w miejscu organizacji poszczególnych grup. Teraz jest najlepszy czas na zadeklarowanie swojej gotowości do drogi na Jasną Górę, bo wciąż można w pełni przygotować się na wymagającą wędrówkę. Jak mówi dyrektor ksiądz Paweł Broński, pielgrzymka to nie tylko wyrzeczenia, ale także rekolekcje w drodze z konkretnym przesłaniem duchowym.
2: Hasło tegorocznej pielgrzymki Posłani uświadamia, że od momentu Chrztu Świętego wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami, którzy mają zadanie nieść Chrystusa dalej, innym ludziom, do swojego środowiska, do może nie na inny kontynent, ale do swojej szkoły, do swojej rodziny, do swojego miejsca pracy.
1: W tym roku pielgrzymka ponownie ruszy spod tarnowskiej katedry. W zeszłym roku z powodu remontu przy świątyni wszystko rozpoczęło się w kościele błogosławionej Karoliny. Droga na Jasną Górę rozpocznie się 17 sierpnia i potrwa przez 9 dni. W czasie tej drogi uczestnicy pokonają ponad 200 kilometrów. W tym roku rekolekcjonistą na szlaku będzie ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Młodzi zamieszkają w namiotach przy sanktuarium błogosławionej Karoliny. W zabawie odbędzie się miasteczko modlitewne. To rekolekcje, spotkania z gośćmi, integracja ludzi z całej Polski. Burmistrzem miasteczka modlitewnego będzie Jakub Kiełbasa.
3: Miasteczko modlitewne w tym roku odbędzie się pod hasłem spotkanie, a będziemy się poruszać wokół tematu związanego z relacjami. W haśle spotkanie możemy wyróżnić tkanie, które nam mówi w pewien sposób, że relacje się tka, że się buduje, one nie są same z siebie, czyli musimy o nie zadbać i one zawsze zależą od dwóch stron.
1: Miasteczko modlitewne przy sanktuarium błogosławionej Karoliny w zabawie odbędzie się od 27 lipca do 2 sierpnia.
3: Miasteczko modlitewne to są przede wszystkim rekolekcje. To nie jest żaden festiwal młodych, ale rekolekcje, więc takim punktem centralnym każdego dnia będzie wspólna Eucharystia i wspólna modlitwa. Planujemy spotkania z zaproszonymi gośćmi, będzie pielgrzymka do Wałrudy i drogę krzyżowa śladami męczeństwa błogosławionej Karoliny. Będą też warsztaty manualne, będą też konferencje, będzie dzielenie w małych grupach.
1: Zapisy na to wydarzenie trwają jeszcze do 12 lipca. Miasteczko modlitewne dedykowane jest młodzieży, która urodziła się w latach 1996-2011. Już w poniedziałek Pelplin stanie się szachową stolicą Polski. W murach Kolegium Marianum rozpoczną się jubileuszowe 25. Mistrzostwa Polski Duchowieństwa w szachach. Organizacja turniejów szachowych o zaszczytny tytuł Mistrza Polski wśród Duchowieństwa ma już swoją 25-letnią tradycję, mówi utytułowany szachista, Mistrz Polski Duchowieństwa, ksiądz dr Dariusz Drążek.
4: Organizowanie turniejów szachowych o zaszczytny tytuł Mistrza Polski wśród duchownych ma już swoją 25-letnią historię. Pierwszy organizator, który przez kilkanaście lat tym się zajmował, przekazał pałeczkę organizowania księdzu Krzysztofowi Domaraczeńko z diecezji zamojskiej i ten zajmuje się już ponad 10 lat organizowaniem. Ostatnie mistrzostwa miały miejsce w Toruniu i gdy tam miałem radość też uczestniczyć, wcześniej zapytałem naszego księdza biskupa, czy zgodziłby się, by zaprosić wszystkich szachistów w następne mistrzostwa do Pelplina. Ksiądz biskup jak najbardziej był za tą myślą, więc w ubiegłym roku zaprosiłem niejako w imieniu księdza biskupa i naszej diecezji na Mistrzostwo Polski tutaj do naszego Pelplina.
1: Szachy to gra wymagająca cierpliwości, przewidywania i pokory. Jak podkreśla ksiądz Dariusz Drążek, umiejętności te doskonale łączą się z posługą duszpasterską. Trzeba się zastanowić, podjąć decyzję, wybrać jedną z możliwości i za nią pójść. Ruchów cofnąć nie można, podobnie jak w życiu podjęta decyzja, zrobione ruchy, a konsekwencje przychodzą potem, podkreśla ksiądz Dariusz Drążek.
0: To były informacje z życia Kościoła.

Słuchajcie, Radia Erden Małopolska i Erden Nowe Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy teraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec wraz ze słuchaczami poprowadzą klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Numer telefonu do studia 146 200 500.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: W tym różańcu świętym pragniemy polecać Panu Bogu wszystkich powołanych oraz wypraszać nowe, święte i liczne powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i służby misyjnej. Prośmy, aby ci, których Chrystus powołał, pozostawali wierni swojemu powołaniu, odważnie świadczyli o Ewangelii i z miłością służyli Kościołowi oraz drugiemu człowiekowi. Módlmy się także za ludzi młodych, aby umieli usłyszeć głos Boga i z ufnością odpowiedzieć na Jego wezwanie. Niech Maryja, Matka Kościoła i wzór doskonałego posłuszeństwa Bogu, prowadzi nas w tej wspólnej modlitwie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi,
0: i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Tajemnice chwalebne Różańca Świętego. Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Często pierwszą reakcją na rzeczy nowe jest strach. Rodzi się on w sercach ludzkich, gdy doświadczamy czegoś, co przekracza nasze wyobrażenia i ludzkie zdolności. Dla Boga natomiast nie ma nic niemożliwego. Bóg nigdy nie kieruje się strachem. Oddajmy w tej tajemnicy wszystkie nasze lęki i trudności. Nie pozwólmy, aby poprzez strach grzech wszedł do naszego serca. Uwierzmy w słowa hymnu: Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki.
2: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ostatnie słowa odchodzącego Jezusa skłaniają apostołów do działania. Wszystko, czego nauczyli się, będąc blisko Pana, muszą teraz wprowadzić w życie. Nie wystarczy nieustannie spoglądać w niebo, ale trzeba podjąć konkretne działanie. Wierzymy bowiem, że jest On z nami aż do skończenia świata. Oddajemy Ci, Jezu, całą naszą pracę, którą wykonujemy dla Królestwa Niebieskiego. Nie pozwól, aby nas dotknęło zniechęcenie. Niech, pamiętając o Twoim wniebowstąpieniu, unosimy siebie i innych w kierunku nieba. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
3: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się
1: za nami grzesznymi,
0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, zesłanie Ducha Świętego. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Zesłanie Ducha jest szczególnym momentem w dziejach Kościoła. Od tej chwili jedność będzie miała kluczowe znaczenie dla całej wspólnoty wierzących w Chrystusa. Jedność domaga się wejścia w relacje z innymi i poszukiwania wspólnego celu. Niech potrafię docenić dar, który Bóg dał mi przez obecność innych. Niech każde moje słowo i działanie będzie budujące dla wspólnoty rodzinnej, parafialnej, zakonnej, koleżeńskiej. Jezu, poślij swojego Ducha, niech bez żadnych wątpliwości wypowiadam wyznanie wiary, że tylko Ty jesteś Panem. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. W poszukiwaniu sensu życia i powołania oraz celu naśladowania Chrystusa patrzymy na Maryję, która idzie tam, gdzie jest jej Syn. Konsekwencją jej bliskości z Jezusem jest nagroda wspólnego przebywania z Nim na wieki. Obietnica Boża jest nieodwołalna. Niebo zostało otwarte dla wszystkich, którzy Go pragną. Niech potrafimy zawsze odnajdywać sens mojego życia, aby w tym, co leży poza rzeczywistością ziemską. Niebo nie jest bowiem dla tych, którzy ufają swoim dostatkom i chełpią się z ogromu swych bogactw, ale dla cichych i pokornego serca. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6: Szczęść Boże!
0: Szczęść Boże!
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi. Wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. Koniec wieńczy dzieło. Maryja jako pierwsza chrześcijanka staje się niejako zapowiedzią Kościoła, który czeka na ukoronowanie w niebie. To, co było przeznaczone dla Boga, staje się częścią ludzkiej egzystencji. Nieśmiertelność, która na nas czeka, nie będzie zwykłym trwaniem w nieskończoności, ale rozwijającym uściskiem miłości, dzięki któremu będziemy z każdą sekundą żyli i kochali bardziej. Niech, rozważając tę tajemnicę, na nowo przypominamy sobie o miłości, którą Bóg nas obdarza. Z tej miłości wypływa nadzieja, że czeka nas świat i rzeczy, których ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7: Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
7: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
7: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
8: pośredniczko nasza,
0: pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
3: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
2: oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Uczta dla fanów prażynek.
2: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: Reklama.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia I z Białegostoku.
2: Wakacje ze świętym Pawłem. Słowo, które inspiruje, myśl, która zatrzymuje, zadanie, które pomaga lepiej przeżyć każdy dzień. Czyli radiowy challenge na wakacje.
3: Nowe stworzenie w Chrystusie. Z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 5, werset 17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, a oto wszystko stało się nowe. Wakacje to czas słońca, dłuższych dni, oddechu od codzienności. Dla wielu to okazja do odpoczynku, wyjazdu, być może sięgnięcia po odłożoną wcześniej książkę, do spotkania z drugim człowiekiem. Ale ten letni czas może być też szansą na coś znacznie głębszego, na przemianę serca. Święty Paweł pisze o nowym stworzeniu. To nie tylko poetycka metafora, to radykalna propozycja. Jeżeli jesteś w Chrystusie, to znaczy żyjesz w relacji z Nim. Jesteś Mu bliski, szukasz Jego woli. Wtedy naprawdę możesz zostawić za sobą wszystko, to co było destrukcyjne, smutne czy martwe. To co dawne minęło, pisze apostoł. To nie jest zapomnienie, to przebaczenie, uzdrowienie. To właśnie owo nowe życie. Pomyśl, co cię trzyma w miejscu, choć chciałbyś iść dalej. Co w tobie wciąż ciąży? Może wraca do ciebie jakieś nieprzebaczenie, może lęk, który zatrzymał twoje marzenia, a może po prostu zrezygnowałeś z duchowej walki, bo pomyślałeś, już taki jestem, nic się nie zmieni. Ale święty Paweł mówi ci dziś, nie, to nieprawda. W Chrystusie wszystko staje się nowe. Nie trochę poprawione, nie lekko odmalowane, ale nowe. Masz przed sobą możliwość zaczęcia od zera. Jakbyś zwrócił się do źródła swojego życia i to nie tylko raz, ale każdego dnia. Nie musisz czekać do nowego roku, ani do jakiegoś idealnego momentu. Nowy początek może zacząć się tu i teraz. W wakacyjny dzień chociażby. W ciszy poranku albo w zgiełku południa, ale zawsze w twoim sercu. Pomyśl dziś o jednej rzeczy, którą chcesz zostawić za sobą tego lata. Może to być stary schemat myślenia, jak na przykład nigdy się nie zmienię. Inni mają lepiej. Bóg o mnie zapomniał. A potem zastanów się, co chcesz zacząć od nowa. Może to będzie modlitwa, której nie było, może relacja, którą chcesz odbudować, a może tylko uśmiech do samego siebie i nadzieja, że Bóg naprawdę działa właśnie dziś. Zadanie na dziś. Weź kartkę papieru. Narysuj na niej dwie kolumny. Nad jedną napisz to, co minęło, nad drugą to, co staje się nowe. W pierwszej zapisz to, co chcesz zostawić. W drugiej to, co chcesz podjąć. Pierwszą część zniszcz. Podżyj, spal, zakop w ziemi. Na znak, że naprawdę żegnasz się z tym, co było. Drugą zachowaj. Możesz ją włożyć choćby do Pisma Świętego albo do portfela, czy nawet zawiesić na lodówce. Niech ci przypomina słowa świętego Pawła: w Chrystusie jestem nowym stworzeniem.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Jeśli nie przyjmujemy Jezusa, ludzka mądrość może przerodzić się w arogancję, a nauka w pychę, ostrzegał Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Ojciec Święty pozdrowił polskich pielgrzymów. Papież rozpoczyna letni urlop do 27 lipca, pozostanie w Castel Gandolfo, tym razem będzie rezydował w Pałacu Apostolskim. Krzysztof Bronk, aktualności z Watykanu. Jezus nigdy nie pozostawia człowieka samego z ciężarem krzyża, lecz niesie go razem z nim i prowadzi do prawdziwej wolności. Mówił papież w rozważaniu na Anioł Pański. Odniósł się do dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus dziękuje Ojcu, że objawił się prostaczkom, a pozostaje ukryty dla mądrych i roztropnych.
2: La semplicità di un gesto.
3: Prostota tak spontanicznego i radosnego gestu odpowiada sposobowi działania Boga, który lubi objawiać się prostaczkom, pozostając ukrytym przed mądrymi i roztropnymi. Ci bowiem są tak pełni własnych idei, że nie rozpoznają obecności Chrystusa, Mesjasza, który nawiedza swój lud. Ludzka mądrość staje się wówczas arogancją, a nauka przeradza się w pychę. Prawdziwa mądrość Boża objawia się natomiast w pokorze ciała, a Jego nauczanie zwraca się do tych, którym najtrudniej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, mówi Pan.
1: Leon XIV odniósł się następnie do słów Jezusa, który wzywa, by brać swój krzyż i przyjąć Jego jarzmo.
3: Gdy naśladujemy Chrystusa, nasza droga nie jest zadręczającą ascezą. Jest ona szkołą wolności, która poważnie traktuje dramat historii i zawsze rozświetla jego sens, zwłaszcza w najbardziej mrocznych chwilach. Rzeczywiście, tylko w krzyżu Jezusa zło zostaje odkupione. Tylko w Jego męce nasze śmiertelne utrudzenie znajduje pociechę i wyzwolenie. W niewoli Chrystus jest wyzwoleniem. Przed biczem wojny Chrystus jest nadzieją. W godzinie grzechu Chrystus jest przebaczeniem.
2: Cristo è perdono.
1: Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański papież pozdrowił przybyłych na plac świętego Piotra pielgrzymów, między innymi z Polski.
2: Saluto alcuni gruppi polacchi.
3: Pozdrawiam kilka grup polskich. Neoprezbiterów z zakonu braci mniejszych kapucynów z prowincji krakowskiej, chór dziecięcy z archidiecezji łódzkiej, któremu towarzyszy biskup pomocniczy, a także grupę z diecezji legnickiej.
1: Osobne słowo skierował papież do pielgrzymów z Wenezueli.
3: W swoich modlitwach zawsze pamiętam o ofiarach trzęsienia ziemi oraz o całym narodzie wenezuelskim. Niech Pan wspiera go w tej tak trudnej chwili.
1: Leon XIV rozpoczyna letni urlop. Jak podała prefektura domu papieskiego, od dziś do 27 lipca Ojciec Święty będzie przebywał w Castel Gandolfo. Już nie w willi Barberinich, jak przed rokiem, lecz w Pałacu Apostolskim. Na ten czas zawieszone zostaną wszystkie audiencje. Co niedzielę Leon XIV będzie odmawiał modlitwę Anioł Pański na placu przed papieską rezydencją.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i w mediach społecznościowych vaticannews.pl.

0: Maryjo, Matko Najświętsza, Królowo Polski, w tę świętą godzinę apelu stajemy przed Twoim jasnogórskim wizerunkiem w Wigilię wspomnienia Matki Bożej uzdrowienia chorych, aby zawierzyć Tobie wszystkich chorych, członków apostolstwa chorych, cichych pracowników krzyża oraz jutrzejszą 61. ogólnopolską pielgrzymkę chorych. W duchu wiary łączymy się z tymi, którzy dzięki transmisji jednoczą się z nami w modlitwie i trwają przy Tobie w swoich domach, szpitalach i hospicjach. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny uzdrowienia chorych ustanowił papież Święty Paweł VI. On również obrał Ciebie, Maryjo, pod tym tytułem na patronkę apostolstwa chorych. Było to 61 lat temu. Od tego czasu jesteśmy tutaj u Ciebie. Dlatego z dziecięcą ufnością i pokorą serca prosimy Jezusa, Twojego Syna, aby przez Twoje wstawiennictwo udzielił łaski zdrowia i duchowego umocnienia. Dziś rozbrzmiewają słowa Jego modlitwy. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Ich głębokim dopełnieniem są słowa błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. A Maryja wybiera sobie zawsze miejsca ubożuchne, opuszczone i zapomniane. Właśnie tam, gdzie jest największa niedola i opuszczenie, chce pokazać światu i niebu, że jest na tej ziemi Matka, która czuwa. Dlatego dziś słyszymy dalej pełne miłosierdzia zaproszenie Jezusa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni, obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Słowa te prowadzą nas do Chrystusa, który pragnie uzdrowić nasze serca z duchowych ciemności, z każdej niedoli, z osamotnienia, smutku, buntu, braku nadziei, a nade wszystko grzechu, nieprzebaczenia i zerwanych relacji. Powierzamy Mu przez Twoje matczyne wstawiennictwo wszystkie nasze choroby fizyczne, psychiczne, niepełnosprawność oraz ograniczenia wieku. Wota zawieszone w tej kaplicy są żywym świadectwem Twojej nieustającej opieki nad cierpiącymi. Wielu z nas odkrywa swoje powołanie do apostolstwa chorych. To apostolstwo inne niż głoszenie z ambony czy na katechezie. Amboną staje się wózek inwalidzki, łóżko szpitalne, łóżko w hospicjum, kula inwalidzka. Wózek, łóżko, kule, znaki choroby niepełnosprawności są dla wielu z nas trudnymi krzyżami, są ewangelicznym jarzmem. Ty, Maryjo, znasz ich ciężar. Ty wiesz, co znaczy serce przebite bólem. Prosimy Cię, niech nie staną się dla nas źródłem zniechęcenia. Pragniemy przyjąć je godnie i z miłością, jak przyjmuje się trudną diagnozę, wiedząc, że Twój Syn wziął krzyż jako narzędzie zbawienia, a nie przekleństwa. Twoja obecność pod krzyżem i Twoje współcierpienie z Chrystusem stały się znakiem Twojej miłości do Syna i do każdego człowieka, znakiem bezgranicznej nadziei. Z Twojej obecności na Golgocie narodził się Kościół, którego Ty jesteś Matką. Wierzymy, że na wzór Twojej wiary również nasze cierpienie, przyjęte z miłością i zjednoczone z Chrystusem, może stać się drogą zbawienia dla nas i dla innych. Święty Jan Paweł II przypominał, że każde cierpienie przyjęte z miłością nie ginie, lecz staje się duchowym budulcem Kościoła, znakiem dla niewierzących i nadaje głęboki sens ludzkiemu życiu. Maryjo, jako duszpasterza apostolstwa chorych, dziękujemy za wszystkich członków wspólnoty, za dzieła duszpasterstwa chorych, niepełnosprawnych w diecezjach, za czytelników miesięcznika Apostolstwo Chorych i prosimy pokornie o umocnienie wiary naszej i wszystkich chorych, światło Ducha Świętego w prowadzeniu wspólnoty, gorliwość w miłości wobec ludzi potrzebujących, wsparcia psychicznego i duchowego, a także pomoc w dotarciu wszystkich chorych na jutrzejszą pielgrzymkę do Twojego domu, tutaj na Jasnej Górze, oraz o jej bezpieczny przebieg. Zawierzamy Tobie również wszystkich opiekujących się chorymi, pracowników służby zdrowia, kapelanów, nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej oraz rodziny. Niech każdy ich gest miłości zostanie przez Ciebie, Matko, wynagrodzony. Maryjo, Królowo Polski, uzdrowienie chorych, módl się za nami.
1: Dziękujemy księdzu Wojciechowi Bartoszkowi, Krajowemu Duszpasterzowi Apostolstwa Chorych za dzisiejsze rozważania apelowe, tak jak usłyszeliśmy. Dzisiejszym apelem rozpoczynamy 61. ogólnopolską pielgrzymkę Apostolstwa Chorych. Polecamy wszystkich chorych już obecnych tutaj wśród nas, także tych, którzy przybędą na jutrzejszą pielgrzymkę, a także tych wszystkich, którzy w tych godzinach łączyć się będą z nami podczas transmisji telewizyjnych. Wśród pielgrzymów przebywających w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej są z nami pielgrzymi z Sanktuarium Matki Bożej Piekarskiej z Archidiecezji Katowickiej. Przybyli rowerami pielgrzymi z Głogowa, z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Są z nami także pielgrzymi z Rogoźna, Szembruka, z diecezji toruńskiej, a także z archidiecezji poznańskiej, ze Swarzędza, z parafii Matki Bożej, wspomożycielki wiernych. Wraz ze wszystkimi zgromadzonymi w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy naszą modlitwą otoczyć cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona, polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem. Polecamy całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem Przorem. Raz jeszcze prosimy za wszystkie osoby chore i cierpiące, będące w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy tych wszystkich, którzy w duchu miłości bliźniego pochylają się nad człowiekiem chorym i cierpiącym. Powierzamy Ci, Mario, wszystkie służby medyczne różnego szczeblu. Prosimy, aby nigdy nie zabrakło im miłości, kiedy będą pochylać się nad cierpiącym Chrystusem, będącym w drugiej osobie. Tobie, Mario, powierzamy naszą umiłowaną Ojczyznę, wszystkich rządzących. Prosimy we wszystkich intencjach zapisanych w Wielkiej Księdze modlitwy apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru, wspólnie odmawiając tajemnicę szczęści chwalebnej w zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz
5: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
6: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz.
11: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo,
1: chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłości. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Księdza Wojciecha prosimy o błogosławieństwo.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.